końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Na uczestników ruchu drogowego codziennie czyha wiele niebezpieczeństw. Szczególnie narażeni są kierowcy jednośladów, takich jak rowery czy hulajnogi. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
5: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka. Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. I dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci nasi mniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejscu przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej, no.
6: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
5: No niestety hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
4: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
7: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa w dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach. Chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda, nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywalne właśnie na tej drodze.
6: Jakie to najczęściej zwierzęta tu możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
7: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać z chodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia. Dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam. Jeżeli chodzi o zwierzęta, które możemy spotkać, jest ich bardzo dużo. Możemy spotkać zwierzęta domowe. Wiadomo, miasta się rozrastają, wsie się rozrastają. Nawet zwykła kura, która gdzieś na wiejskiej ścieżce wpadnie nam pod koła, może spowodować tragedię, może spowodować kontuzję. Kot czy pies wybiegający z posesji, to wszystko trzeba mieć na względzie. Zwróćmy uwagę, że przemieszczamy się, szczególnie rowerami, krawędzią drogi. Mamy mniej miejsca na reakcję, jeżeli wyskoczy nam na przykład sarna, lis czy zając z pobocza. To wszystko trzeba przewidzieć. Im mniejsza dostosowana prędkość do warunków powoduje, że mamy większe szanse na niezrobienie sobie krzywdy, większe szanse na dotarcie bezkolizyjnie do celu, a także zwiększa szanse na przeżycie tego zwierzęcia, których niestety w dzisiejszych czasach jest z roku na rok coraz mniej, na przykład jeży, których bardzo dużo ginie na tych drogach.
4: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
8: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
4: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
8: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Hałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora. No i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
6: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
8: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae-Reilly ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są, opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
6: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
8: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
4: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chełcnowie. W ruchu drogowym oprócz hulajnóg czy samochodów uczestniczą również autobusy. Od września w Bielsku-Białej inaczej jeździ autobus nr 18.
9: Dzień dobry, Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
6: Od 1 września zmieni się trochę rozkład jazdy w Bielsku-Białej, konkretnie chodzi o linię nr 18. Proszę powiedzieć, jakie zmiany mają tam zajść, no i dlaczego właśnie państwa osiedle grało tutaj kluczową rolę w tej zmianie?
9: Od września będziemy wreszcie mogli poruszać się na terenie Cygańskiego Lasu komunikacją publiczną. Zostaną otworzone nowe przystanki i trasa autobusu nr 18 obejmie Olszówkę Miłą, Olszówkę Bielskie Centrum Psychiatryczne, ulicę Młodzieżową. To będą przystanki na żądanie. Jest to nowość, ponieważ bardzo trudno było dotrzeć tutaj do tych punktów. Mieliśmy informacje od mieszkańców, nie tylko naszego osiedla, ale też od mieszkańców miasta, że bardzo potrzebują jednak możliwości komunikacji publicznej, skorzystania z komunikacji publicznej na tej trasie. I tutaj takie dwie grupy są bardzo istotne, a więc mówimy o dzieciach, które rano udają się do szkoły. I mówimy o seniorach, o osobach, które korzystają z ośrodka na ulicy Grzybowej, a także o pacjentach Bielskiego Centrum Psychiatrycznego. To są takie trzy grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby mogły komunikacją, transportem publicznym dostać się do tych miejsc, do tych punktów, z których korzystają na co dzień. I dzięki dobrej współpracy tutaj bardzo wielu podmiotów, bo przecież mówimy o Miejskim Zarządzie Dróg, mówimy o Miejskim Zarządzie Komunikacji, mówimy o panu sekretarzu, między innymi Kusaku. Rozmowy trwały bardzo długo, ale udało się to wszystko sfinalizować z sukcesem i od września autobus rusza w nową trasę.
6: W takim razie będzie można do Cygańskiego do lasu dojechać już nie tylko jedynką, ale również osiemnastką. No i to jest, mamy niedługo dobrą okazję do skorzystania właśnie z tego autobusu, bo również w Cygańskim Lesie szykuje się ciekawe wydarzenie, festiwal. Również mógłbym prosić o kilka słów na ten temat.
9: Tak, ja dodam, że również turyści będą mogli korzystać, wracając z Szyndzielni, z nowej trasy osiemnastki, ponieważ będą autobusy kursowały także w godzinach popołudniowych. Natomiast my zapraszamy Radę Osiedla Mikuszowice Śląskie razem z Miejskim Domem Kultury Olszówka na nowy festiwal Naturalnie Cygański Las. Rozpoczynamy w piątek 11 września i tutaj o godzinie 18 na terenie integracyjnym odbędzie się koncert pod tytułem Na Ludowo, Na Jazzowo. W sobotę będzie bardzo dużo wydarzeń. Od rana, od godziny 10 rozpoczynamy kąpielą leśną w Cygańskim Lesie. Kończymy wieczorem pokazem ognia. W niedzielę będą prelekcje podróżnicze, będą spacery edukacyjne, będą różnego rodzaju warsztaty. To jest pierwsza edycja festiwalu Naturalnie Cygański Las, ale myślimy, że to będzie taka nowa tradycja spotkań z kulturą, przyrodą, drugim człowiekiem. Bardzo serdecznie zapraszamy.
6: Tych wydarzeń jest też dużo więcej niż tylko pani wymieniła, ale oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać każdego punktu, bo nam nie starczy czasu, ale myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że na niektóre punkty obowiązują zapisy, więc chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?
9: Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem festiwalu na nasze strony na Facebooku Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie, Miejski Dom Kultury Olszówka. Rzeczywiście są warsztaty, na które należy się zapisać, bo tutaj są grupy na przykład 30-20 osobowe. Jest też dużo wolnych wydarzeń. Zapraszamy, wejdźcie Państwo na stronę Miejskiego Domu Kultury Olszówka. Tam są możliwości rejestrowania się. Są jeszcze miejsca wolne. Serdecznie zapraszamy.
4: Mówiła Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam na magazyn. Blisko 90 dzieci z Ukrainy miało okazję odpocząć w powiecie bielskim. Taka inicjatywa wyniknęła ze współpracy powiatu bielskiego i niemieckiego partnera powiatu Rhein-Erft. Mówi Dorota Nikiel, członek zarządu powiatu, odpowiedzialna za oświatę.
10: Pomysł zaproszenia dzieci z Ukrainy do naszego powiatu powstał we współpracy z naszym partnerem niemieckim, powiatem Rhein-Erft, którzy zadeklarowali możliwość przesłania pewnej kwoty euro na ten cel. No i po konsultacjach z partnerami z Niemiec zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dwie grupy naszych partnerów, dzieci naszych partnerów z Ukrainy do naszego szkolnego schroniska młodzieżowego DWD Porąbka. Partnerzy z Niemiec zadeklarowali kwotę 20 tysięcy euro, która w przeliczeniu na kurs złotego wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. Drugą połowę dokładamy my jako powiat bielski i w ramach tej współpracy zaprosiliśmy i zorganizowaliśmy pobyt dla dwóch grup dzieci z Ukrainy. W obydwu grupach było po 43 dzieci plus 4 opiekunów, którym zorganizowaliśmy również bardzo bogaty program. Mogli zwiedzić najbliższe okolice naszego powiatu, zobaczyć nasze góry. Grupom tym zapewniliśmy bogaty program. Myślę, że z tego programu są zadowoleni. Między innymi zwiedzili Park Niespodzianek Leśnych w Ustroniu, byli nad naszym Jeziorem Żywieckim, byli na Górze Żar, mieli zajęcia na miejscu, warsztaty, dekupaż, robienia mydełek, zajęcia z robotyki, zajęcia badania wody. Więc myślę, że program bardzo bogaty i atrakcyjny dla nich. Z opinii, które usłyszeliśmy od przebywających u nas dzieci i opiekunów, są bardzo zadowoleni, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.
4: Mówiła Dorota Nikiel z zarządu powiatu bielskiego. O odwiedzinach ukraińskich dzieci w powiecie bielskim mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
11: No cóż, od wielu lat, bo już ponad 20 lat mamy współpracę i z partnerskim powiatem w Niemczech, Rhein-Erft. To jest taki powiat koło Kolonii, duży powiat, bo prawie 500 tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony również mamy powiat czerniowiecki, to jest powiat na Ukrainie, z którym mamy współpracę już też ponad 20 kilka lat. Zaczęło się od powiatu kicmańskiego w Kicmaniu. To był mały powiat wtedy. Nastąpiła zmiana administracyjna. Połączono tamte powiaty. Mamy dzisiaj duży powiat. No i oczywiście te lata współpracy powodowały wymianę dzieci, młodzieży, wymianą wielu osób, które bywały i w Polsce, i na Ukrainie, i w Niemczech, bo te trzy partnerskie powiaty doprowadziło się przy stronie polskiej do fajnej współpracy. Bardzo mi się to podoba. Natomiast na Ukrainie przyszła wojna. No i ta wojna ma swoje prawa, ale rozumiem, że jak jest nasz partner w potrzebie, to i my pomagamy. Pomagaliśmy różnymi sposobami. Pomagaliśmy przez zakup różnego rodzaju sprzętu i medycznego, leków, samochodów, karetek pogotowia, które przekazywaliśmy swego czasu. Myślę, że na tym się nie skończy. Pomagaliśmy i dzieciom, bo to nie pierwszy rok. W tym roku również właśnie zakończył się kolejny etap. Zaprosiliśmy do siebie dzieci z Ukrainy. Było ich prawie 100 tych dzieci, które tutaj przyjechały, podpoczywały w jednym z naszych obiektów. Tutaj w naszym powiecie cieszę się bardzo i tutaj dziękuję stronie niemieckiej, bo również dostaliśmy sporo środków finansowych, to jest grubo ponad 80 tysięcy złotych na utrzymanie tutaj tych dzieci w naszym powiecie. My też dołożyliśmy do tego działania i do tej pomocy swoje środki finansowe po to, żeby im no, ten czas, który tam niestety muszą spędzić, w jakiś sposób umilić, żeby można było pokazać troszkę inny świat, przede wszystkim bez wybuchu, bez bomb partnerskich, relacjach, przyjaźniach, które zawierały i zawierają. Nie tylko po stronie przecież polskiej, ale i po stronie niemieckiej. Myślę, że ten czas dobrze jest to spędzony. A ja chcę podziękować wszystkim, którzy się tego dołożyli, bo myślę, że partnerom, przyjaciołom trzeba pomagać, szczególnie jeżeli te pomocy potrzebują. A tutaj mówimy o dzieciach. O dzieciach, które wyrwaliśmy stamtąd dla tej pomocy. Dając tą pomoc, musimy wiedzieć, że w wielu przypadkach to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni, inwalidzi i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki myślę dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas Polaków. Obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie. Dziękuję.
4: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz kilka informacji kulturalnych. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, między innymi w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach polskiej stolicy kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
12: Przemysław Smyczy, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
6: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, Zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
12: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem, sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska-Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
6: Nawet z pogodą się udało.
12: No tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych i wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz. Natomiast tak, w tym przypadku czasami były, trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę. To był naprawdę hiszpański klimat.
6: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska-Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku-Białej.
12: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska-Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska-Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbył się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina i tutaj zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania. I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie jak wiemy z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
6: Wspomniał Pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
12: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. Więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta. Więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy, ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
6: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
12: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. I bardzo dużym projektem plenerowym Będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie dział w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę obecnej kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń mieszkającą przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie, to będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bielskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych, między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No, oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design, festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister w dziedzinie kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie europejskich dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem z Symfonii Industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
4: Mówił naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, Przemysław Smyczek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
13: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati. To my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
6: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
13: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana. Ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
6: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
13: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
6: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
13: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
4: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
14: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie może jeździłeś, która jest z przodu?
15: Prawa nożnie.
14: Dobra, to tak samo jak ja. Stań sobie z drugiej strony deski.
15: Dobra.
14: I teraz tak. Lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski. To jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli okay. Nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
15: Czy tak?
14: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
15: Dobra.
6: Tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
14: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1-2. Teraz. Pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. No. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie na przód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
15: Okej.
14: Okay. Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz do przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
15: Okay.
4: Po tym, jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
14: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
4: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
14: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
4: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
14: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
15: może być.
14: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
4: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
6: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj, postrzeganie sportu, też kultura wokół wokół niego w regionie.
13: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka Oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś Oli, a ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół i jak to wyglądało kiedyś. No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami skakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło, dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego, raczej wszyscy moi znajomi tak mieli, to teraz jest na odwrót, teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
6: Czyli jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
13: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
6: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
13: Myślę, że może zacząć każdy, niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości. Bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
6: Parę słów o bezpieczeństwie może?
13: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór, gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy, będzie ciężko ich namówić, ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
6: Też jako skate space, trudną nazwę macie, skate space, jako skate space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
13: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
6: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
13: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
6: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
13: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię open. Była to szybka forma takich bestrików, bestrick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny, przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego 1,5-godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne

0: mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
1: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej?
0: Tak, organizacja zawodów, wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze, i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie, próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu no, rozstawianie banerów, prowadzenie tego, no i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
1: Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Kończymy temat deskorolkowy i przechodzimy do spraw urzędowych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej umieścił ankietę dotyczącą ewaluacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety. Zajmuje to tylko kilka minut.
3: Aleksandra Podsiadnik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Opublikowaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ankietę ewaluacyjną dotyczącą strategii rozwoju miasta. W 2022 roku w maju została przyjęta strategia rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku, którą wdrażamy i w połowie obowiązywania tego dokumentu przewidziana jest ewaluacja, czyli to jest takie badanie wykonane przez niezależny podmiot, które to badanie ma na celu wskazać, na jakim etapie wdrażania tej strategii się znajdujemy, które obszary tej strategii są dobrze wdrażane, a które wymagają pewnych działań korygujących. Strategia przedstawia cele, do jakich dążymy w perspektywie 2030 roku w rozwoju miasta, i też ta ewaluacja, to badanie ma na celu weryfikację, czy cele, jakie sobie w 2022 roku wyznaczyliśmy do realizacji, są wciąż aktualne, czy też trzeba je zmienić, skorygować.
1: I o jakich obszarach mówimy? O co mieszkańcy są pytani?
3: Akurat to badanie ankietowe ma bardzo szeroki zakres. W zasadzie wszystkie aspekty, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania miasta, od jakości życia, szkolnictwa, służby zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, mobilności, transportu publicznego. Tak

0: że wszystkie aspekty, w których miasto działa aktywnie.
1: Możemy jakoś zachęcić słuchaczy do wypełnienia takiej ankiety?
0: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam i proszę mieszkańców, aby poświęcili kilka minut, aby wypełnić tą ankietę, bo głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny i planując rozwój miasta chcemy też zaangażować do tego procesu mieszkańców.
1: To przypomnijmy jeszcze, gdzie jest ona dostępna i do kiedy?
0: Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.bielsko-biala.pl. Link do niej jest dostępny w zakładce komunikaty i jest ona dostępna do 18 września tego roku.
2: Mówiła Aleksandra Podsiadlik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wyjdziemy teraz troszeczkę poza miasto, konkretnie do lasów wokół Bielska-Białej. Moim gościem jest Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast. To grupa, która walczy o utworzenie tak zwanych lasów społecznych. Ta walka nie idzie na marne, grupa jest coraz bliżej swojego celu.
1: Jakie zmiany w ramach Lasów Wokół Miast, w ramach lasów społecznych, które są waszą inicjatywą, waszą tutaj propozycją?
3: No, zmiany jeszcze nie ma jako takiej, natomiast jest bardzo ważny etap, bowiem Instytut Ochrony Środowiska, który działa na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaprezentował koncepcję, jak mają wyglądać lasy społeczne wokół Bielska-Białej. Nas bardzo to cieszy, że zostały dopracowane scenariusze, które mówią o tym, co można, czego nie można w lesie robić w przyszłości. I dwa scenariusze szczególnie dla nas są ważne i tam zostały uwzględnione w tym pierwszym scenariuszu, gdzie gospodarka ma być nieprowadzona, gdzie pewne miejsca mają nie być rąbane. One powstały na podstawie naszej inwentaryzacji starolasów. My jako grupa społeczna bardzo żeśmy się napracowali i wykonaliśmy ogromną robotę, największą w Polsce. Tu chcemy się tym chwalić i ta robota nie poszła na marne, została wprowadzona i zweryfikowana przez Instytut, bo to nie jest tak, że my żeśmy sobie poszli do lasu, coś tam porobili, powiedzieli, tylko Instytut to zweryfikował i nasze dane, które dostarczyliśmy, przeszły pozytywną weryfikację. Mało tego, ta cała koncepcja jest z grubsza rzecz biorąc taka, która nam odpowiada. My mamy oczywiście uwagi, będziemy je prezentować, ale to są takie niuanse, tak zwane uszczelniające, żeby lasy państwowe nie mogły przysłowiowej nogi w drzwi włożyć. I nad tym będziemy pracować, natomiast reszta jest czymś takim fajnym i mamy ogromną satysfakcję jako grupa kilkudziesięciu osób, że nasza praca, społeczna praca nie poszła na marne, jest wykorzystana, jest doceniona i obiektywnie zweryfikowana.
1: Co to będzie oznaczać w praktyce dla lasów wokół naszego miasta?
3: Znaczy ten proces tworzenia lasów społecznych jest jeszcze niezakończony. To jest taki etap dość istotny, bo już bazujemy na pewnym dokumencie, pewnych danych, które można krytykować albo jakby przeklepywać, tak jak my to będziemy robić. Natomiast jest to punkt wyjścia do czegoś, co ma się zakończyć pod koniec roku, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa. Czyli mamy okazję być, tak jak jesteśmy pierwszą stolicą kultury, być jednym z pierwszych miejsc w Polsce, bo już we Wrocławiu, Kielce już kończą pewien proces, być w czołówce miast, które będą miały inne spojrzenie na las. Taki, który jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi, że wchodząc do lasu, w miejscu, które jest turystycznie, rekreacyjne, ważne, ludzie nie będą uciekać, będą widzieć zręby. I co ważne u nas, i to podkreślaliśmy, to też wynika z dokumentów IOŚ-u, że funkcja wodochronna jest zaakcentowana. Oni to widzą i wiedzą, że musi się zmienić podejście lasu właśnie ze względu na taką naszą egzystencjalną potrzebę, jakim jest zapewnienie dla nas wody oraz to, żeby ta woda nas nie zalewała.
1: Ile procent tego lasu ma być lasem społecznym? Mamy takie liczby?
3: Tak, to jest około 50% powierzchni całego nadleśnictwa Bielsko, ale z tej części ten obszar, który mniej lub bardziej będzie chroniony, wyłączony z takiego dużego pozysku, to jest prawie 90%. I to jest właśnie ten nasz sukces, że udowodniliśmy, że te lasy powinny właśnie głównie spełniać funkcję wodochronną, a nie być tylko i wyłącznie dostarczycielem surowca.
1: Czyli kiedy będzie można mówić o tym już tak oficjalnie? Pod koniec roku?
3: Tak, no to już nie od nas zależy. My żeśmy swoją robotę zrobili, to znaczy my czuwamy i będziemy dalej robić, więc teraz to już nie odpuścimy tego, siedzimy na tym koniu i jedziemy, ale procesy legislacyjne, takie, które mają zagwarantować nam to, co żeśmy wypracowali już później w praktyce, no są gdzieś tam robione w ministerstwie, ale jesteśmy na dobrej drodze, ufam. Chyba, że Lasy Państwo, jak to mają w zwyczaju, użyją swoich wpływów i będą bombardować tą ideę. Zapewne tak będzie, ale mam nadzieję, że ministerstwo się oprze.
1: Czyli w skrócie mieszkańcy mogą spodziewać się, że będzie mniej wycinek.
3: Tak, i o to nam chodzi. Bo mieszkańcy postulowali, że nie może być prowadzonej takiej gospodarki jak do tej pory.
2: Mówił Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast, która walczy o utworzenie tzw. lasów społecznych wokół Bielska-Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj wracamy do tematu Centrum Danych, które ma powstać w Bielsku-Białej. Kolektyw Zielona Gwiazda walczy przeciwko tej inwestycji. Zanim przejdziemy do tego tematu, kilka słów o ciekawej propozycji Galerii Bielskiej BWA.
2: Agata Smalcerz, pełniąca obowiązki dyrektora Galerii Bielskiej BWA. Święto Lasu to projekt wymyślony przez Pawła Althamera, artystę wielkiej klasy, znanego na całym świecie z takich działań artystyczno-społecznych. Wszystkie jego projekty artystyczne zawsze mają związek z ludźmi, z jakąś społecznością, z jego sąsiadami, z ludźmi, którzy mieszkają w miejscu, gdzie projekt jest realizowany. Bardzo ważne dla artysty jest, żeby właśnie wejść w społeczność, żeby spotkać się z nimi, a ponieważ jest osobą niezwykle charyzmatyczną i rzeczywiście mającą piękne spojrzenie na świat i na życie. Każda jego akcja pociąga za sobą mnóstwo właśnie ludzi zaangażowanych w dany projekt. I takim nowym pomysłem Pawła Althamera, właśnie skierowanym do mieszkańców Bielska-Białej, jest Święto Lasu. To jest projekt, który wyewoluował troszkę z rozmów też z Klubem Gaja, ze Świętem Drzewa, z tego wszystkiego, co robi się wokół drzew w Bielsku-Białej, bo jest przecież mnóstwo różnych organizacji społecznych, alternatywnych, jakichś grup społecznych, które walczą o to, żeby drzewa istniały nie tylko w naszym mieście, ale i w naszych okolicach, bo przecież Bielsko-Biała ma to niesamowite szczęście, że jest właściwie miastem w górach i lasy są dla nas taką codziennością, które niestety ulegają degradacji. Wiemy, że jest prowadzona wycinka wciąż, że tych drzew ubywa, że nie wszyscy rozumieją, jak drzewa są dla nas ważne. I Paweł Althamer chce nam uzmysłowić to, że jesteśmy częścią lasu, że my sami jesteśmy drzewami i też będziemy podczas warsztatów, podczas potem tego Święta Lasu utożsamiać się z drzewami. Będą przez Pawła Althamera prowadzone warsztaty, podczas których będziemy mogli wspólnie wypowiedzieć się nie tylko słownie, ale też wizualnie właśnie w tym temacie.
1: I to właśnie warsztaty otwierają cały projekt, tak?
2: Tak, chodzi o to, żeby podczas tych teraz weekendowych warsztatów w sobotę i w niedzielę, żeby wzięli w nich udział liderzy, czyli osoby, które później tego 17 października pociągną za sobą jakąś grupę, czyli osoby opiekujące się młodzieżą na przykład, czy też zaangażowane w rozmaite organizacje, ponieważ na takich warsztatach jest ograniczona ilość miejsc, więc chcemy, żeby to były osoby, które właśnie później do tego 17 października pracowały z innymi społecznościami, z innymi ludźmi nad stworzeniem jakiejś koncepcji swojego udziału właśnie w Święcie Lasu.
1: Czyli jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał sam finał?
2: Tak, tego nie wiemy. To ma być wypracowane podczas tych wspólnych warsztatów. Paweł Althamer już znikał w lesie. Zdjęcie, które wykonała Katarzyna Zolich, też artystka z Bielska-Białej, Pawła Althamera i jego syna ubrany w taki strój upodobniający ich do drzew, to widać na tym zdjęciu, że oni rzeczywiście wtapiają się w ten las. I to będzie taka idea dla nas wszystkich. Natomiast sama realizacja będzie już dowolna. Każdy z nas, uczestników tego spotkania, potem tego Święta Lasu, będzie mógł sobie wymyślić swoją wersję przebrania, swoją wersję z jakiegoś stroju i właśnie wtopienia się w ten las.
1: Ograniczona jest ilość miejsc na warsztaty, ale w samym finale każdy może wziąć udział, każdy może przyjść i zobaczyć, co się dzieje.
2: Tak, jak najbardziej. Podczas tych warsztatów też wypracujemy takie instrukcje, które będą właśnie potem przekazywane osobom. Instrukcje, jak wykonać jakiś ciekawy strój, co można zrobić, żeby właśnie wykorzystać też naturalne elementy. Powstanie też film, który można będzie zobaczyć i zainspirować się. Także jak najbardziej na 17 października zapraszamy wszystkich do Cygańskiego Lasu, do Olszówki. Wszystkie informacje jeszcze będą szczegółowo przekazywane. I wszyscy myślmy o lesie, o drzewach, bo to jest nasz wielki skarb i powinniśmy wszystko zrobić, żeby ten las przetrwał.
1: Mówiła Agata Smalcerz, Galeria Bielska BWA. a teraz Centrum Danych w Bielsku-Białej. Czy ta inwestycja może być zagrożeniem dla miasta? Skontaktowałem się z kolektywem Zielona Gwiazda, który protestuje przeciwko jej powstaniu.
3: Nazywam się Marysia i jestem z kolektywu Zielona Gwiazda, który działa w Bielsku-Białej przeciwko budowie Centrum Danych.
1: Rozmawialiśmy kilka tygodni, czy nawet już kilka miesięcy temu. Od tego czasu coś się tam zadziało. W zeszłym tygodniu odbył się protest pod siedzibą spółki, przeciwko której protestujecie. Powiedz mi proszę, na jakim etapie jest cała sytuacja?
3: Generalnie to protest odbył się w związku z wprowadzeniem opłat parkingowych dla pracowników firm, które działają na byłym zakładzie Fiata, tutaj mowa o Elektropoli, Aviomagneti. Natomiast można powiedzieć, że to jest jeden z powodów, ale przyczynkiem do tego był tak naprawdę duży poziom lęku wśród pracowników odnośnie ich miejsc pracy, odnośnie przyszłości, odnośnie słabej komunikacji z inwestorem, który wprowadził tak naprawdę te parkingi płatne z dnia na dzień, w nocy, bez żadnych oficjalnych zapowiedzi. Ludzie przyszli do pracy zaskoczeni, że muszą płacić 20 zł, żeby zaparkować, a wcześniej było to wszystko bezpłatne. Tak naprawdę to 20 zł dziennie sumuje się do 400 zł. Także są to ogromne kwoty. Natomiast warto pamiętać, że problem jest bardzo złożony i to skłoniło pracowników do wyjścia na ulicę. Pojawiło się ponad 100 osób i generalnie inwestor, czyli DL Invest, bardzo, powiedzmy, radykalnie odpowiedział na postulaty pracowników, wysyłając różne doniesienia medialne, które tak naprawdę osłabiały pozycję pracowników w mediach, w tym jak są postrzegani przez innych ludzi, mówiąc, że przesadzają, że wszystko jest wyolbrzymione itd., itd. Tuż po ogłoszeniu tego protestu inwestor stwierdził, że wprowadzi karnet pracowniczy w wysokości 100 zł. Czyli na miesiąc pracownicy będą płacić 100 zł oraz, co ciekawe, wprowadził regulamin tego parkingu tuż przed protestem, czyli tak naprawdę jakiekolwiek oficjalna dokumentacja pojawiła się tak naprawdę w dniu protestu, czyli ten regulamin. Co ciekawe, inwestor również wezwał osobę ze związku zawodowego, z inicjatywy pracowniczej, wezwał ją do przeprosin, oficjalnie pozywając ją. I mamy tutaj podejrzenie i wręcz pewność, że jest to tak zwany slap, czyli dokument / pozew, który tak naprawdę ma zastraszyć stronę społeczną przed jakimkolwiek działaniem. Także nie udało się mu, wyszliśmy na tą ulicę i z naszej strony nasze zaangażowanie było głównie związane z budową tego centrum danych, czyli tak naprawdę ten lęk pracowników nie wiąże się tylko z tym, że będą musieli płacić bardzo dużo, żeby zaparkować, żeby dojechać do tej pracy, ale właśnie z tym, że to centrum danych jest budowane. Ostatnio na naszej stronie internetowej i w newsletterze pojawił się artykuł, który trochę kwestionował doniesienia inwestora na temat centrum danych. Inwestor, czyli właściciel DL Invest, dał wywiad w jednym z portali, na których podzielił się troszkę więcej tym, jak to centrum danych ma wyglądać. My to zanalizowaliśmy i tak naprawdę z tego artykułu nie wiemy nic, co byłoby jakkolwiek przydatne i jakkolwiek mogłoby nas uspokoić. Generalnie inwestor używał bardzo trudnych słów odnośnie tam chłodzenia itd., itd. Mówił o tym, że na przykład to centrum danych będzie miało zamknięty obieg wody, co wydaje się być super, bo naszą główną obawą jest tak naprawdę to, że będzie duże zużycie tej wody. Tylko prawda jest taka, że w momencie, kiedy nawet jeśli jest zamknięty obieg wody, to wtedy zużycie prądu jest o wiele, wiele większe. Bo to nie jest tak, że ta woda sobie cyrkuluje i nie ma żadnych strat, nie ma... Ta woda będzie się dalej ogrzewać, prawda? Jakby tym centrum danych i serwerami. Także nawet takie uspokajające komunikaty inwestora tylko pokazują, że tak naprawdę ta inwestycja dalej będzie tak samo szkodliwa i dla mieszkańców, i tak naprawdę dla gospodarki miejskiej w kontekście właśnie zaspokajania potrzeb wody, zaspokajania potrzeb prądu. To jest jak przyłączenie dosłownie dodatkowego miasta do miasta. Także na tym proteście chcieliśmy właśnie podnieść tematy tych agregatów spalinowych, które będą tak naprawdę powodowały ogromny hałas dla pracowników. Wyobraźmy sobie, że te agregaty będą działały non-stop i pracownicy będą się temu przysłuchiwać każdego dnia idąc do pracy. Także ten aspekt był dla nas bardzo ważny, żeby go poruszyć.
4: Czy spółka jakoś się odniosła do tego, jaki był powód wprowadzenia tych opłat parkingowych? Zostało to w jakiś sposób wyjaśnione?
3: Z tego, co rozumiem, to nie do końca. Bardziej było to na zasadzie, staramy się dawać jak największe standardy użytkowania i tak dalej. Musimy zwiększyć poziom bezpieczeństwa i tak jest taniej niż w mieście. Tego typu argumenty. Czyli bardziej była to taka reakcyjność na złość osób pracujących niż faktyczna debata i dyskusja z nimi.
4: I rozumiem, że te informacje, które spółka podaje co do centrum danych, które ma powstać, porównujecie to jakoś z tymi danymi, które są w innych częściach kraju czy w innych częściach świata?
3: Tak, oczywiście. Tak naprawdę budowa centrum danych dotyczy bardzo wielu miejsc. W niektórych miejscach, jak na przykład w Bełchatowie, te procesy są już o wiele dalej niż u nas w Bielsku-Białej. Aczkolwiek to, co tam jest fajne, paradoksalnie, to jest to, że tam przynajmniej jest troszeczkę większa transparentność. Są dostępy do różnych materiałów, które są konkretne, które faktycznie pokazują jakby z czym my się mierzymy. Tutaj inwestor nie dzieli się dosłownie niczym, co miałoby jakiekolwiek podstawy oprócz spekulacji. Dlatego no, tutaj jest dla nas duże wyzwanie do władz miasta w sumie w szczególności, żeby zaczęli współpracować z nami mieszkańcami i żeby troszkę zainteresowali się tematem, bo tak naprawdę poza ich oczami buduje się coś, co może mieć ogromne konsekwencje dla nas wszystkich za niedługo.
4: Wam jako organizacji udało się jakoś nawiązać kontakt ze spółką albo z miastem?
3: Z miastem staramy się kontaktować, prosząc o dostęp do informacji publicznej. Miasto dalej twierdzi, że nic nie wie. Chcemy też zacząć troszkę uderzać bardziej do spółek, które będą bardziej konkretnie zaangażowane, czyli do spółek związanych z wodą, związanych z dostępem do prądu. I chcielibyśmy właśnie nawiązać współpracę, która jest oparta na dzieleniu się tymi informacjami. Natomiast jeśli chodzi o inwestora, inwestor powinien zgodnie z prawem przeprowadzić cały proces inwestycyjny legalnie, starając się o różne pozwolenia, o pozwolenia środowiskowe i tak dalej. Tym jesteśmy zainteresowani. Nie jesteśmy zainteresowani kontaktem z nim w taki sposób, jaki wygląda to teraz, kiedy właśnie te doniesienia medialne sprawiają, że strona społeczna jest stawiona na bardzo niekorzystnej pozycji.
4: Wiadomo, kiedy ma ruszyć sama budowa?
3: Zgodnie ze słowami inwestora, pierwsze przyłączki mają już w tym roku zostać uruchomione, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie, bo tak jak powiedziałam, miasto nic nie wie. Skoro miasto nic nie wie, to w jaki sposób to ma zostać przyłączone aż tak szybko?
4: Czy coś jeszcze tutaj chciałabyś dodać?
3: Tak, myślę, że to jest taka rzecz, o której chyba nie mówiłam ostatnio. Generalnie nas jako kolektyw również bardzo martwi kwestia tego megatrendu, który jest tak naprawdę globalny, związany z rozwojem sztucznej inteligencji. I tutaj inwestor bardzo mocno jakoś tak kontaktuje się właśnie z tymi rzeczami związanymi ze sztuczną inteligencją. No i nas to niepokoi z takich względów etycznych, powiedzmy. I stąd też nasze hasło odnośnie powstrzymywania technokratycznej bestii. Generalnie technokracja to jest taki termin, który jest używany dosyć często, mówiący o rządzeniu elity inżynierów, która w przeciwieństwie do polityków ma wiedzę, ma know-how o tym, jak projektować rzeczy, jak optymalizować rzeczy. I to jest takie słowo, którego my trochę używamy w niepokoju w związku z tym megatrendem, który jest globalny, no bo już dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wojskowości. Na przykład Palantir ze Stanów sprzedaje swoje usługi służbom imigracyjnym ICE, Departamentowi Obrony, nowojorskiej policji, społeczności wywiadowczej. Mówimy tutaj też o ogromnym użyciu AI-a w wojnie w Iranie. ADL Invest również pisze o cyberbezpieczeństwie, o suwerenności, o tematach, które są tak naprawdę polityczne. Także to jest taki niepokój, który my mamy i który również chcemy podnieść, że rozwój sztucznej inteligencji, rozwój centrum danych nie będzie służył nam, mieszkańcom, do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie, będzie służył temu, żeby inni ludzie dalej się bogacili i dalej zdobywali władzę.
1: Rozmawiałem z Marysią z kolektywu Zielona Gwiazda. Kolektyw sprzeciwia się budowie centrum danych na terenach dawnej fabryki Fiata w Bielsku-Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
5: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć, i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za Całokształt i potem jeszcze za jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne. Po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i w miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji. Powiedzielibyśmy dzisiaj specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. W ówczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak w wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Osoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla. Kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
1: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
5: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr Bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwa we wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje, te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
1: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
5: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
1: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w Salonie Muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
6: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
1: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
6: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące, a grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
1: Kiedy, w jakich dniach, w jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
6: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później, w tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne dwa miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas. To będzie siódma oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
1: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Na Zamku Sułkowskich odbędzie się również kilka wydarzeń z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Dyrekcja muzeum podkreśla, że jest to wydarzenie dla wszystkich.
7: Iwona Puszycka, dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. To jest otwarcie dostępne dla wszystkich Bielszczan. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest konferencja prasowa, no jak sama nazwa mówi, dla prasy, ale też nie zamykamy drzwi przed Bielszczanami, którzy będą chcieli posłuchać. I jest główny panel. Będziemy dyskutować na temat zabytków, na temat ich kondycji i tego, że jak chcemy te zabytki zachowywać i jak chcemy je odbierać już w naszej nowoczesności. Natomiast tak jak wykłady, które co roku na zamku są w związku z tymi dniami dziedzictwa, zarówno wykłady, jak i to wyjątkowe wydarzenie, czyli główne otwarcie Dni Dziedzictwa, jest dostępne dla wszystkich Bielszczan i właśnie byłoby nam szczególnie miło, żebyście Państwo do nas przyszli 18 września, posłuchali tego panelu, można się również wypowiedzieć. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, bo potem oczywiście tak jak co roku będą jeszcze nasze wykłady, które są w programie i na które Państwa zapraszamy. A to wydarzenie jest jednorazowe, dlatego że jesteśmy Polską Stolicą Kultury i w związku z tym to otwarcie Dni Dziedzictwa organizuje muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy. Potem jeszcze atrakcją dodatkową jest koncert, na który są dość ograniczona ilość miejsc, więc również koncert jest dostępny dla każdego chętnego. 18 września my zaczynamy od 12, ale drodzy Państwo, o 16 jest właśnie to oficjalne otwarcie. I 16:30 do 18:00 jest panel dyskusyjny pod tytułem Drugie życie zabytku. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy.
1: Co to za koncert?
7: Koncert to będzie symfonia industrialna w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej pod batutą Adama Wesołowskiego. Ten koncert już u nas był w Starej Fabryce, był już podczas Industriady wieczorem, ale ponieważ okazało się, że jest wybitny, wiele osób uznało, że było to kapitalne wydarzenie, więc jeszcze raz zaprosiliśmy Filharmonię, tylko orkiestrę dość okrojoną, bo nie jest to cała orkiestra symfoniczna, bo w fabryce by się nie zmieściła, ale grają, drodzy Państwo, jakby to była pełna orkiestra symfoniczna, dlatego w starej fabryce, że są tam w tych utworach elementy zarówno związane z włókiennictwem, z odgłosem maszyn włókienniczych, jak również związane ze Śląskiem, z hutami, z odgłosem huty. I przyjdźcie Państwo, posłuchajcie. Jest to wyjątkowe i bardzo, bardzo oryginalne i ciekawe.
1: Mówiła Iwona Pużycka, dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w Bielsku-Białej 18 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Mówimy dzisiaj o budynku przy ulicy Jana Chrzciciela w Komorowicach, tak zwanej Starej Szkole. Od września przyszłego roku budynek ma stać pusty, gdyż szkoła numer 29 przenosi się w inne miejsce. Co zrobić z tym budynkiem? Swoją propozycję ma Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.
8: Dzień dobry, Barbara Gabriel-Żbal, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To już jest nasze drugie spotkanie w Melo Radium, ale może pokrótce opowiem, o co w tej sprawie chodzi. Jak Rada Osiedla tylko się dowiedziała, że budynek zostanie zwolniony przez szkołę, dlatego że Szkoła 29 ma tam jakby swoją filię, to stwierdziliśmy, że taki fajny budynek w takim bardzo dobrym miejscu, bo tam obok tego budynku jest dosyć duży ogród, z takim dużym potencjałem budynek zabytkowy z końca XIX wieku, warto by było zachować, aby dalej służył naszym mieszkańcom. No i wymyśliliśmy, że fajną inicjatywą mogłaby być tam świetlica taka po prostu dla mieszkańców. Nazwaliśmy to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Pierwszym etapem naszych prac było stworzenie takim własnym sumptem wizualizacji, żeby zarazić mieszkańców tym pomysłem. Stworzyliśmy posta, opublikowaliśmy go, okazało się to wielkim sukcesem, mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego tematu, udało nam się zebrać ponad 650 podpisów i z tymi podpisami i z opisem tego projektu 11 marca 2026 roku złożyliśmy pismo do pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 7 kwietnia tego roku pan prezydent zaprosił nas na spotkanie. No i podczas tego spotkania my przedstawiliśmy szerzej ten projekt. Pan prezydent powiedział, że miasto otwiera z Radą Osiedla dialog w tej sprawie i że będziemy tą sprawę kontynuować. I tak też się stało, za co panu prezydentowi serdecznie też dziękujemy. Bo 30 kwietnia z kolei zaproszono nas do Wydziału Inwestycji. Koordynatorem tych spotkań jest pani Joanna Błyszczak. Tam spotkaliśmy się również z panem architektem. Mówiliśmy o takich wstępnych funkcjach tego budynku, o naszych pomysłach. Po czym pan architekt tutaj przyjechał do nas do Komorowic na oględziny tego budynku, żeby zobaczyć, jakie to miejsce, jakie my jako mieszkańcy możemy mieć potrzeby związane z tym budynkiem. I 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie i pan architekt przygotował już na to spotkanie, co nas bardzo cieszy, już wstępny projekt tego budynku z rozbudową. Jest to budynek zabytkowy, więc za wiele tam też nie da się zrobić. Natomiast ten wstępny projekt zakładał dobudowę o kolejne pomieszczenie, które otwierałoby się taką szklanymi oknami na ogród i na park. I oprócz tego dobudowana byłaby tak zwana komunikacja, czyli kolejna klatka schodowa i winda oraz jakieś pomieszczenia gospodarcze. No i tutaj na tym etapie moglibyśmy też porozmawiać na temat funkcji, dlatego że no, dla nas to był nie lada problem znaleźć funkcję dla tego budynku, bo ktoś ten budynek musi administrować. I takim chyba najlepszym pomysłem myśleliśmy, że byłoby przeniesienie biblioteki, dlatego że mamy bardzo, bardzo wiele głosów od mieszkańców, że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale do biblioteki jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe, które są dosyć niewygodnymi schodami, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czyli dla seniorów na przykład, już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Więc na to spotkanie tego 2 lipca zaprosiliśmy również panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej, panią Lucję Ruchałę. Ze wstępnych rozmów, dlatego że mówimy, to są na razie wszystko plany i to są na razie po prostu wstępne rozmowy, więc jakby nie ma takiej ostatecznej decyzji jeszcze, ale wynika, że na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze taka sala wykładowo-warsztatowa, która by mogła służyć mieszkańcom, a pomniejsze sale mogłyby zająć właśnie Rada Osiedla i na przykład mogłaby ją współdzielić z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, tak jak robimy to do tej pory. Znalazłaby się też salka dla harcerzy, bo mamy harcerzy w Komorowicach, mamy grupę Widmo. Oni niestety nie mają takiego swojego pomieszczenia, na razie tam przebywają w szkole, ale też chcą gdzieś przechowywać swoje rzeczy, więc myślę, że to dla harcerzy też by było fajne miejsce. No i w zasadzie jesteśmy tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej już na etapie właśnie tego wstępnego projektu, no i tych rozmów właśnie z biblioteką. Także czekamy, bo wiemy, że pan architekt jeszcze tam miał nanieść pewne poprawki, więc teraz czekamy na kolejne decyzje i na kolejne rozmowy z miastem.
1: Rozmawiamy z Barbarą Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Za chwilę wrócimy do Komorowic, by porozmawiać o galerii Jeden Obraz z Historią, która również jest inicjatywą Rady Osiedla. Ale najpierw kilka słów o 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. Mówi Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Bielskim Starostwie.
9: Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną. A konkursy, które proponujemy, no to jest jedno z narzędzi, jak tą edukacją zdrowotną zachęcać dzieci do tego, żeby pewną wiedzę już od najmłodszych lat posiadły i tą wiedzę mogły wykorzystywać potem w dorosłym życiu. Ja myślę, że 3 kolejne konkursy, bo już niektóre konkursy zostały ogłoszone, teraz ogłaszamy 3 kolejne konkursy. Są to konkursy, które już, niektóre z nich trwają wiele lat. Na przykład konkurs udzielania pierwszej pomocy, 15. edycja w tym roku. W związku z tym, że to jest jubileuszowa edycja, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej podjął taką decyzję, że ufundujemy w ramach nagród dla szkół, które będą brały w tym roku udział w tym konkursie, 6 fantomów plus defibrylatory do tego, żeby dzieci mogły uczyć się udzielania pierwszej pomocy, dlatego że w ramach konkursu mają posiąść podstawową wiedzę, jak również nauczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy już na tym konkursie na poziomie powiatu. Te zestawy trafią do kolejnych szkół na terenie powiatu, szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, więc po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała. To są nagrody dla najlepszych, gdzie uczestnictwo jakby dzieciaków, no ilościowo jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast no muszę powiedzieć, że szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież, bardzo, bardzo się starają i zawsze bardzo duża liczba uczestników jest na poziomie powiatowym, dlatego że konkurs jest dwuetapowy, na poziomie szkoły jest test z wiedzy, a na poziomie powiatu już młodzież czy dzieciaki no mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycznymi.
1: Mówiła Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wracamy teraz do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, gdzie wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel mówi o galerii Jeden Obraz z Historią, która działa w tym roku w Komorowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury.
8: Od momentu, kiedy Rada Osiedla zaczęła działalność, to zaczęły się też takie, myśmy wpadli na takie pomysły, żeby robić takie różnego rodzaju działania wspólnotowe. To znaczy mamy salę, więc jakby spróbowaliśmy wykorzystać ten potencjał do spotkań z ludźmi. No i muszę przyznać, że cieszę się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że mamy na przykład Czas Kobiet, to jest takie miejsce, taki czas, w którym spotykają się panie, gdzie są wykłady, warsztaty, mieszkanki również mogą na przykład same prowadzić takie warsztaty, po prostu się poznajemy i mamy spotkania ogólnie dla mieszkańców, więc widzimy taką potrzebę tworzenia wspólnot i bycia ze sobą, rozmów, otwierania się. I co muszę przyznać, że dzięki tej wymianie różnego rodzaju doświadczeń, każdy z nas się bogaci i bogaci w sensie takim, że korzystamy ze swojej wiedzy, korzystamy ze swojej pomocy, tworzymy wspólnie jakieś akcje. No, takie tworzenie wspólnot jest świetne. No i oprócz tego, jako że Bielsko-Biała jest w tym roku Polską Stolicą Kultury, to my jako Komorowice Krakowskie też postanowiliśmy to uczcić i wykorzystać taki potencjał twórczy, który tutaj tkwi w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu. Także zebraliśmy grono twórców. Wszyscy twórcy to są osoby po Akademiach Sztuk Pięknych albo wykształcone w tym kierunku. Jeden artysta jest na jeden miesiąc, więc jakby mamy 12 artystów w tym miesiącu, jako że jest wrzesień, już mamy 9 artysta, w zasadzie artystkę. I oprócz tego, że prezentowane jest dane dzieło, obraz, praca, plakat, to również jest prezentacja i taka opowieść artysty, o swojej drodze twórczej, o działalności, także jest to bardzo ciekawa rzecz. Wiele się możemy tutaj dowiedzieć. I po tym wernisażu, który odbywa się tutaj w sali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, ten obraz dzięki współpracy z Księżnicą Beskidzką, z Biblioteką w Komorowicach i panią Magdą Stasicką wędruje tutaj do naszej biblioteki i przez miesiąc tutaj mieszkańcy mogą ten obraz obejrzeć. Są to prace naprawdę różnych nurtów, więc czasami wprowadzamy mały ferment, jak to mówią, czasami są to prace bardziej przedstawiające, czasami abstrakcyjne, czasami nawet konceptualne, więc wielka sztuka zawitała tutaj do nas, do Komorowic. I tak jak mówię, wszyscy są zawsze zaskoczeni, jak wchodzą do biblioteki, że co miesiąc pojawia się coś nowego, więc jakby wydaje mi się, że odbiór jest taki właśnie entuzjastyczny, ale najlepiej porozmawiać o tym z panią Magdą Stasicką, bo ona ma bezpośredni kontakt tutaj z mieszkańcami. Panią, która jest w bibliotece.
10: Co miesiąc mamy inny obraz i muszę powiedzieć, że odbiór był bardzo różny. Magdalena Stasicka, kierownik filii Komorowice Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Były obrazy, które absolutnie wszystkim się podobały. Były obrazy, które widać podzieliły czytelników. Były dyskusje nawet nad niektórymi obrazami. Także na pewno odbiór był niesamowity i różnorodny i właśnie niektórzy przychodzą tu specjalnie co miesiąc, że tylko po to, żeby zobaczyć, a co będzie następne, co będzie następne. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny odbiór i ludzie zauważają znowu inną stronę biblioteki przy okazji, a sztuki między innymi też.
4: Czyli jest to takie urozmaicenie dla pani też w pracy?
10: Oczywiście, że tak. Nawet niektóre książki o sztuce też zaczęły mieć powodzenie, więc tutaj akurat obserwujemy, że takie... jest faktycznie coś innego i ludzie to zauważają.
4: A jaki obraz, czy jakiego artystę możemy oglądać we wrześniu?
8: Miejsce Alicji Jakimów ustępuje teraz Bartek Zygmunt Siegmund, absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie wykładowca w Liceum Plastycznym, a na miesiąc wrzesień artystką będzie Alicja Jakimów, znana w Bielsku muralistka, dlatego że kilka jej murali możemy w Bielsku podziwiać, w Komorowicach również, bo ona wymalowała piękny mural na ścianach naszej szkoły, również w Komorowicach. A oprócz tego też jest ilustratorką, bardzo ciekawą osobą, także myślę, że to będzie dzisiaj ciekawy wieczór, więc zapraszamy na wernisaż, a jeżeli ktoś nie będzie mógł, to oczywiście przez najbliższy miesiąc można zajrzeć do biblioteki w Komorowicach i zobaczyć tą piękną pracę.
1: Mówiła Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Mówimy o działającej tam w tym roku galerii Jeden Obraz z Historią. Udało mi się porozmawiać z artystką, której pracę możemy podziwiać we wrześniu.
11: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem graficzką, ilustratorką, artystką z Bielska.
4: Dzisiaj nastąpiła wymiana obrazu w galerii. Proszę powiedz mi, co to za dzieło, które będziemy mogli oglądać w Komorowicach?
11: Jest to praca, która tak naprawdę jest plakatem nawiązującym do muralu, który stworzyłam 4 lata temu teraz będzie. I jest to obraz o nazwie Miasto Natura, związany bardzo z miejscem, gdzie jest mural właśnie, czyli z Teatrem Polskim, z kinami starymi, których już nie ma, Rialto i Apollo, oraz z naturą właśnie, czyli ze zwierzętami i roślinnością, które możemy spotkać i w naszym mieście, i tutaj niedaleko w górach, w Beskidach.
4: No się tak wyglądało to znajomo. Czyli przez następny miesiąc można zajrzeć do Księżnicy w Komorowicach i zobaczyć obraz na własne oczy.
11: Tak, zapraszam serdecznie. Każdy może przyjść i sobie zobaczyć.
1: Mówiła Alicja Jakimów, artystka z Bielska Białej. Jej obraz możemy oglądać w galerii Jeden Obraz z Historią, która mieści się w filii Księżnicy Beskidzkiej w Komorowicach Krakowskich.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony i zapraszam na magazyn. Powiat bielski pozyskał 4,5 miliona złotych dotacji na zakup karetek do swoich jednostek medycznych. Wkrótce zaczną się przetargi, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
12: No cóż, można dzisiaj tylko pogratulować i służbom starosta powiatowego i służbom pogotowia ratunkowego, panu dyrektorowi, pani dyrektor szpitala pediatrycznego, bo w ramach tych środków wojennych, jeśli mogę tak powiedzieć, otrzymaliśmy poprzez wojewodę śląskiego zgodę na zakup 4 nowych karetek. 3 są dla bielskiego pogotowia ratunkowego, nowe przetargi się właśnie rozpoczynają, a jedna stara, już zużyta, czyli wysłużona karetka N dla dzieci, szczególnie dla tych małych dzieci, które w ramach potrzeby są tą karetką przeważone w tym transporcie, głównie międzyszpitalnym, które potrzebują pomocy, a więc doczekała się i ta karetka. To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N, ale to tylko świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu na naszym bezpieczeństwie biorą absolutnie dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
1: O środkach na nowe karetki mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz dwa ciekawe tematy sportowe. Przed nami kolejna edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Zanim o tym powiemy, to porozmawiam z prezesem Polskiej Unii Karate, ponieważ w Bielsku-Białej odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.
13: Paweł Połtorzycki, prezes Polskiej Unii Karate. W październiku czeka nas bardzo duże, bardzo wielkie i ważne wydarzenie sportowe. Przez kilka dni Bielsko-Biała będzie światową stolicą karate młodzieżowego. W naszym mieście odbędą się 14 młodzieżowe mistrzostwa świata kadetów, juniorów i młodzieżowców. Spodziewamy się przyjazdu około 100 reprezentacji narodowych, 250 sędziów, około 300 trenerów, no i tych aktorów tego wydarzenia, czyli zawodników, to jest około 2000.
1: I to wszystko na hali pod Dębowcem.
13: Tak, hala pod Dębowcem i hala imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego będzie gościła tych uczestników tego wydarzenia. Ale należy też wspomnieć, że tuż przed samymi mistrzostwami odbędzie się kurs sędziowski, światowy kurs sędziowski, na który spodziewamy się przyjazdu około 250 sędziów. Sędziowie ci będą uzyskiwać kwalifikacje sędziów światowych, podwyższać te kwalifikacje, oczywiście doskonalić swój warsztat pracy. A co jeszcze też jest bardzo ważne, że tuż przed samymi mistrzostwami, czyli dzień przed rozpoczęciem rywalizacji 13 października odbędzie się kongres sprawozdawczy wyborczy, czyli mówiąc tak wprost, wybory do Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate, czyli można powiedzieć też taki bardzo ważny dzień, ponieważ zmieni się władza w zarządzie Światowej Federacji Karate.
1: Czyli tak ważne decyzje podejmowane tutaj u nas w Bielsku-Białej i to też nie jest przypadek. Nasze miasto nie jest pierwszy raz gospodarzem dużej imprezy związanej z tą dyscypliną sportu. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze zawody były organizowane w Bielsku przez ostatnie lata?
13: To na pewno możemy się poszczycić Polish Open. Jest to taki nasz turniej flagowy, gdzie już od prawie 20 edycji przyjeżdżają do Bielska najlepsi karatecy na świecie, aby rywalizować, aby walczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Europy i Świata. I tutaj też możemy powiedzieć, że to jest około 2000 zawodników. Wiadomo, że to nie są kadry narodowe, ale to są zawodnicy

0: Kraków Małopolska, gdzie chciałbym przypomnieć, że w 2023 roku karate właśnie gościło w Bielsku-Białej i ten sport był reprezentowany właśnie w naszym mieście.
1: Czyli były już Mistrzostwa Europy, teraz Mistrzostwa Świata. Czy to jest duży przeskok w skali?
0: No na pewno jest to bardzo duży przeskok. To pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy, że mamy te możliwości organizacyjne, że miasto, no tutaj oczywiście nam pomaga i mamy te możliwości, mamy zaplecze, czyli mamy hale przede wszystkim, mamy hotele, również na te mistrzostwa mamy miasta partnerskie, jak Jaworze czy Szczyrk, w których będą zakwaterowani zawodnicy, bo w Bielsku no niestety takiej bazy hotelowej dużej nie mamy, ale to też jest, tak jak mówię, promocja dla naszego sportu, nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim promocja Polski, miasta, naszego regionu. Zresztą musimy o tym pamiętać, że ci zawodnicy nie tylko będą rywalizować, ale również będą, jak wspomniałem, korzystać z tych hoteli, będą korzystać z lokalnych usług, będą podziwiać nasz region.
1: Skąd zawodnicy przyjadą?
0: No w tej chwili trwa cały czas rejestracja. Podglądam tą rejestrację. No nieraz patrzę na to z jakim takim podziwem i szacunku, że jest tak daleka. Na razie nie chcę zdradzać, ale sam fakt, że będzie tu około 100, a może i nawet ponad 100 reprezentacji narodowych świadczy o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę największe wydarzenie w historii Bielska-Białej, tak myślę, że chyba nie było większego wydarzenia, bo tu musimy pamiętać, że to 100 reprezentacji, 2000 zawodników, no i prawie 1,5 tygodnia będzie się w Bielsku działo, czyli tutaj wspomniany kurs sędziowski, wybory do komitetu wykonawczego, no i potem same zawody, które potrwają od 14 do 18 października.
1: Też myślę, że warto zaznaczyć, że Polska Unia Karate jest związkiem sportowym, który sprawuje pieczę nad całą dyscypliną w naszym kraju, no i siedziba jest właśnie tutaj w Bielsku-Białej.
0: Tak, Polska Unia Karate, chciałbym przypomnieć, że jest jedynym polskim związkiem sportowym w Polsce reprezentujący sport karate. Nie ma innego związku i jesteśmy w wykazie związków sportowych. Siedziba jest w Bielsku-Białej, także my jako związek jesteśmy również reprezentantami tego wydarzenia. Bierzemy udział czynny w tym wydarzeniu.
1: To może być zaskoczeniem, że taka instytucja nie mieści się na przykład w Warszawie, gdzie wiele podobnych ma swoje siedziby. Jak to się stało, że udało się tutaj jednak pozostać i stąd tym wszystkim kierować?
0: No pomysł utworzenia Polskiej Unii Karate zrodził się właśnie w trakcie Polish Open w 2017 roku, kiedy odwiedził nas prezydent Światowej Federacji Karate, pan Antonio Espinos. Zobaczył, z jakim zaangażowaniem organizujemy tą imprezę, ile jest sportowców, ile mat, jaka jest ta cała otoczka tego, no to powiedział, że życzyłby sobie taką organizację mieć w swoich strukturach i tak naprawdę od tego momentu się to zaczęło, że zaczęliśmy czynić działania, aby utworzyć Polską Unię Karate. Ta Polska Unia Karate powstała w grudniu 2017 roku, a w 2018 roku, 30 kwietnia, została przyjęta w struktury Światowej Federacji Karate, co zostało zatwierdzone w listopadzie podczas kongresu w trakcie Mistrzostw Świata. I od tego czasu staliśmy się jedynym członkiem reprezentującym sport karate w Światowej Federacji Karate. W tym czasie również stracił członkostwo Polski Związek Karate, który reprezentował ten sport. No i tak nastąpiła ta zmiana. Oczywiście długi trwał proces legislacyjny dotyczący uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego. Ten status otrzymaliśmy 30 marca 2022 roku, więc no trochę to trwało, no ale jesteśmy dumni, że to się udało zrobić. Jesteśmy dumni, że ta Polska Unia powstała w Bielsku-Białej i została Polskim Związkiem Sportowym dalej w naszym mieście. Jest to na pewno, jesteśmy jednym z nielicznych związków sportowych poza Warszawą, ale to w niczym nie przeszkadza. Kontakt z ministerstwem mamy bardzo dobry, jeżeli trzeba być na Warszawie, to jesteśmy, na każde zaproszenia reagujemy i uczestniczymy we wszystkim działaniach, tak jak inne polskie związki sportowe.
1: A co daje taki status? Co to zmieniło, kiedy udało się uzyskać ten status Polskiego Związku Sportowego?
0: To, że jesteśmy tak naprawdę jedynym reprezentantem sportu karate w naszym kraju, to daje nam możliwość uzyskania tytułów mistrza Polski. Możemy reprezentować jako kadra narodowa Polskę na turniejach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Europejskich Igrzysk. Oczywiście oprócz wymienionych zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk,

0: europejskich i proszę pamiętać, że braliśmy udział również w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Nie byliśmy w programie w Paryżu, nie będziemy prawdopodobnie w Los Angeles, ale być może w następnych Igrzyskach Olimpijskich będziemy. Też musimy pamiętać, że bierzemy udział w ramach Igrzysk Światowych The World Games. Więc jako jedyni możemy reprezentować nasz kraj. To też daje możliwości w postaci oczywiście nagród, stypendiów z ministerstwa, a w gminach, miastach możliwość no również uzyskania, tak jak wspomniałem, nagród z miast, gmin.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy zawody się odbędą i jak można dostać się na trybuny, żeby podziwiać to wydarzenie.
0: Zawody rozpoczynają się 14 października, czyli to będzie środa. Przez 3 dni będą odbywały się eliminacja w grupach wiekowych kadet, junior i młodzieżowiec. Kadet, czyli u nas, znaczy w Polsce mówimy na to junior młodszy, na tą kategorię, to jest kategoria 14-15 lat, junior 16-17 i kategoria under 21, to jest ta kategoria do 21 lat, czyli 18-20 lat. Przez te 3 dni eliminacje w kategoriach indywidualnych kata i kumite, a sobota i niedziela na 3 tatami rozgrywane będą walki o medale Mistrzostw Świata, czyli medale złoty, srebrny i brązowy. Wstęp na trybuny jest płatny, rozpoczęła się sprzedaż biletów. Te bilety można zakupić poprzez internet oczywiście, ale również tuż przed samym wydarzeniem będą kasy biletowe, na które te bilety będą sprzedawane.
1: O Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w karate mówił prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
2: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
1: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
2: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie zrewitalizowanym i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska-Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
1: Jaki kolor koszulki w tym roku?
2: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
1: Zapisy na rajd już ruszyły?
2: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
1: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
2: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału. Czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
1: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika.
2: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga! bo nie wszyscy pamiętają o tym. Na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
1: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Po reklamie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Tecerski z tej strony, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
15: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego obowiązującego w Bielsku-Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Polregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych i też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
14: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
15: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz województwo śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy, więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakiej to porozumienie mogłoby zostać zawarte, albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
14: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
15: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim, no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak, czyli żeby kolej zaczęła pełnić trochę funkcję takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania w nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak, czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe. A po drugie, powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, która też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał był zwiększony przez to, że takie rozwiązanie powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
14: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
15: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
14: Do kiedy zbieracie podpisy?
15: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
14: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
15: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest, zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
14: I to byłyby bilety czasowe.
15: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak? Czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak? Które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak? Gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
14: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro. Kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
0: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z Miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
14: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower powiedzmy przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach powiedzmy fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej. I właśnie
12: No, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
16: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku-Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
16: Z tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
14: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
12: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy, chociażby tutaj obok tego coffee house'u, w którym teraz siedzimy, miały być ze 2 albo 4 stojaki. Przy Rosmanie nieco dalej miały być też 2 albo 4 stojaki. Na Cechowej też miały być stojaki. Może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
16: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
12: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię, słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów. Ale tak jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
14: Do czego ty przypinasz swój rower?
12: Do czego? No też używam słupów parkingowych, czyli znaków na ogół, albo jakichś takich, nie wiem, poręczy schodów, mostów. Czasem zostawiam po prostu rower przypięty sam do siebie w takim stylu holenderskim, ale no wiadomo, taki rower można nadal łatwo zwinąć. Zazwyczaj coś się wynajdzie, ale to zawsze jest kombinowanie, tak czy inaczej. Nigdy to nie jest takie po prostu banalnie proste i oczywiste.
14: A takie stojaki na rower, gdzie po prostu wjeżdżamy kołem, można przypiąć samo koło, taki typ stojaka nie jest optymalny?
12: Takich stojaków nie lubimy, bo można do niego przypiąć same koło. Same koło dzisiaj, w sensie zawsze, samo koło zawsze było bardzo łatwo zostawić w tym stojaku, zabierając resztę roweru. A dzisiaj mamy troszkę inne rowery niż wtedy, kiedy te stojaki znane też jako wyrwikółka, powiedzmy, weszły do użytku. Dzisiaj mamy w prawie każdym nowym rowerze hamulce tarczowe i właśnie tego typu stare stojaki nie za bardzo służą takim rowerom, bo bardzo łatwo wygiąć jest tarczę. No i też druga kwestia jest taka, że nie każdy rower, szczególnie w Bielsku, gdzie przodują rowery górskie, nie każdy rower zmieści się swoją oponą w takim stojaku. No ale głównie chodzi o to, że już nie mamy rowerów na hamulce szczękowe, więc jest ryzyko wygięcia tarczy. No i dwa, nie jest to zabezpieczenie roweru, tylko zabezpieczenie samego koła. A chcemy zabezpieczyć coś więcej. W zasadzie sercem roweru jest jego rama, a nie koło. Koło to jest jedna z tych tańszych części.
16: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. By poruszać się po mieście rowerem, na pewno trzeba mieć dobrą orientację. Można ją ćwiczyć, biorąc udział w biegach na orientację. Moim kolejnym gościem jest organizator biegów Bielsko-Biała Nocą.
17: Krzysztof Wojarski, jestem organizatorem biegów na orientację Bielsko-Biała Nocą.
14: Ile to już lat takie biegi w naszym mieście organizujecie?
17: Konkretnie ta impreza w tym roku będzie miała 13. edycję, czyli od roku 2014 organizujemy to.
14: Jak to wszystko się zaczęło? Skąd taki pomysł?
17: Pomysł się właściwie wziął z naszej klasy, kiedy udało się przy pomocy naszej klasy spotkać z naszymi byłymi zawodnikami, których trenowaliśmy tutaj w Bielsku-Białej w sekcji biegu na orientację Start Bielsko-Biała. I na jednym z takich spotkań z dawną młodzieżą stwierdziliśmy, może warto byłoby zrobić coś fajnego, związanego z naszymi zainteresowaniami i coś, co byłoby pożytecznego.
14: Jak wyglądał ten pierwszy bieg, ta pierwsza edycja?
17: No była to dla nas duża niewiadoma. Zastanawialiśmy się, czy w bielskim środowisku, w którym nic, jeśli chodzi o biegi na orientacji, nie działo się przez ostatnie kilkanaście, może nawet 20 lat, jak się taki pomysł sprawdzi. No okazało się, że media społecznościowe działają cuda. Na pierwszą edycję nie wiedzieliśmy, czy przyjdzie 30 osób, czy 130, może 300. Przyszło prawie 200 i byliśmy tym bardzo mile zaskoczeni.
14: Na czym polega bieg na orientację?
17: Generalnie zawodnik na starcie otrzymuje mapę terenu, w którym się rozgrywa daną konkurencję. Na mapie są zaznaczone miejsca startu i punkty kontrolne, przez które należy przebiec. No i chodzi o to, żeby przebiec tą trasę w jak najkrótszym czasie, samemu wybierając wariant przebiegu.
14: Jak długie to są trasy?
17: No, praktycznie w zależności od rodzaju konkurencji. Są to od 2 kilometrów praktycznie do kilkuset kilometrów nawet są tego typu imprezy rozgrywane. No, my się bawimy w imprezę taką popularyzacyjną, bardziej nastawioną dla ludzi, którzy nie uprawiają tej dyscypliny wyczynowo, więc są to trasy 2 do 4 kilometrów.
14: Bielsko-Biała Nocą, taka jest nazwa, więc rozumiem, że to wszystko też się dzieje już po zmroku.
17: Tak, pomysł właściwie był taki, żeby zrobić to w środku tygodnia. No w środku tygodnia wiadomo, że w ciągu dnia nie zgromadzimy ludzi, no bo pracują, chodzą w szkołach. No i stąd koncepcja taka, żeby zrobić to wieczorem po południu. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ większość aktywnych ludzi weekendy też ma zagospodarowane, ma już jakieś plany, natomiast w środku tygodnia, jedno popołudnie, czemu nie wyskoczyć na miasto czy do lasu, żeby sobie pobiegać.
18: Czyli co, ludzie wychodzą z latarkami odpowiednio zabezpieczeni w odblaski, żeby było wszystko bezpieczne?
17: Tak, zachęcamy wszystkich do ubierania się w odblaskowe elementy. Oczywiście latarki są podstawą, bo trzeba widzieć coś na mapie, trzeba widzieć, gdzie się biega. No i staramy się to robić tak, żeby było w sposób w miarę bezpieczny. No dużym ułatwieniem dla nas w tej chwili są przepisy ruchu drogowego, które dają pieszym pierwszeństwo na przejściach, ponieważ no jednak imprezy rozgrywamy w ruchu ulicznym, normalnym, bez wstrzymywania tego ruchu i na pewno zwiększa to bezpieczeństwo naszych zawodników.
18: No tak, ale wiadomo, jak to w praktyce wygląda z przestrzeganiem przepisów. Niestety, nie zawsze każdy się stosuje. No, w takim razie chciałbym dopytać o to najbliższe wydarzenie. Na pierwszym w historii mówił pan, że było około 200 osób. Teraz jak dużo uczestników się spodziewacie?
17: Od zeszłego roku wprowadziliśmy limit zgłoszeń. Przyjmujemy zgłoszenia tylko do 500 osób. Raz ze względów na to, że nie chcemy wejść już w poziom imprezy masowej, a po drugie no, używamy też oprogramowania służącego do pomiaru czasu i kontroli przebiegów. Licencja do 500 uczestników jest dużo tańsza niż ta większa, więc to też ma dla nas istotne znaczenie.
18: I najbliższy bieg 17 września.
17: Tak, 17 września organizujemy ten bieg w Wapienicy w Szkole Podstawowej nr 32.
18: O której zbiórka, jak można się zapisać?
17: Zawody zaczynamy o godzinie 17.30, to zaczyna, o tej porze zaczynają startować najwcześniej startujący, więc nie do końca ta edycja jeszcze będzie taka nocna. Zapisać się można na naszej stronie www.bielskobialanoca.pl. Tam jest link do formularza zgłoszeniowego. Aktualnie mamy chyba zgłoszonych prawie 300 osób. Zostało jeszcze 200 wolnych miejsc, także ostatnia chwila, żeby się zarejestrować.
18: W tym roku oprócz tej wrześniowej edycji jeszcze trzy wydarzenia w październiku, listopadzie i grudniu.
17: Tak, od samego początku tę imprezę organizujemy w ten sposób, że cztery ostatnie miesiące roku, te jesienno-zimowe, impreza odbywa się raz w miesiącu, każdy trzeci, czwartek miesiąca. Jest to stały termin i do końca, znaczy do grudnia mamy zaplanowane tylko cztery imprezy.
18: W październiku, listopadzie to chyba już będzie ciemno o tej 17.
17: Tak, to już tak raczej większa szansa, że większość zawodników będzie startowała po ciemku. Z tym, że my też to rozdzielamy, bo w pierwszej kolejności puszczamy rodziny z dziećmi, bo dla nich jest trasa rekreacyjna przeznaczona i oni najczęściej korzystają z tego światła dziennego. Natomiast zawodnicy tacy, że bardziej wyczynowi, to wolą jednak biegać faktycznie po ciemku, no bo troszkę jest to inna zabawa. I oni startują, zaczynają start o 18.30 już, nawet na tej pierwszej edycji.
18: Kolejne edycje będą w innych punktach w mieście?
17: Tak, przyjęliśmy założenie, że staramy się pokazywać zawsze najfajniejsze miejsca w Bielsku, najciekawsze, gdzie się coś zmieniło, gdzie jest bardziej reprezentacyjne. Także każda impreza odbywa się w innym miejscu. Kolejne w tym roku będziemy mieli na osiedlu Beskidzkim. Ostatnie w grudniu na pewno będzie w centrum miasta, bo korzystamy z tego, że miasto jest zawsze ładnie udekorowane i zwłaszcza dla przyjezdnych jest to duża atrakcja. I jedna edycja będzie na Złotych Łanach.
18: A są zawodnicy spoza Bielska Białej?
17: Ja oceniam tak, że gdzieś połowa z startujących to są rodziny z dziećmi, głównie z Bielska Białej, natomiast zawodnicy tacy biegacze, no to przyjeżdżają z okolic Śląska. Czasami zdarza się, ktoś z Wrocławia, z Gdańska przyjedzie i mamy mocną grupę Czechów, którzy do nas przyjeżdżają na nasze zawody. No, myślę, że doceniając jakość imprezy i atmosferę, którą mamy.
18: Jak wyglądają takie punkty, do których trzeba dobiec?
17: Na punkcie kontrolnym znajduje się biało-pomarańczowy lampion. o wymiarach 30 na 30 cm, który ma jakiś element blaskowy, żeby go z daleka było widać, i do tego lampionu jest dołączona stacyjka elektroniczna służąca do potwierdzania pobytu na danym punkcie i do pomiaru czasu.
18: Przez te kilkanaście lat organizacji biegów coś się zmieniło? Czy są zawodnicy, którzy wracają co roku? A może popularność sportu wzrosła w mieście?
17: Myślę, że popularność sportu w Bielsku w ogóle jest bardzo duża, więc tutaj jeśli chodzi o wzrost, to może wzrosło, może nie, ale i tak jest wysoka. Natomiast jeśli chodzi się o co się zmieniło w ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy organizujemy zawody, przede wszystkim technologia, którą mamy do wykorzystania podczas zawodów, bo i sama technologia robienia map się zmieniła w ciągu tych kilkunastu lat. Dużo łatwiej przygotować dobrą mapę na zawody. No i sam pomiar czasu, od czasu kiedy zakupiliśmy elektroniczny system pomiaru, dużo nam to uprościło samą organizację zawodów i umożliwiło obsługę większej liczby startujących. Z tego względu, że zawody rozpoczynają się późnym popołudniem i zwykle do godziny 21 staramy się zawody już zamknąć, bo korzystamy z różnych obiektów typu szkoły, typu jakieś kluby osiedlowe. No ktoś musi to jeszcze posprzątać i po prostu sama technologia umożliwia nam to, że jesteśmy w stanie obsłużyć dużą liczbę startujących w stosunkowo krótkim czasie.
18: I to nie jest impreza masowa, ale macie też wsparcie miasta.
17: Tak, mamy wsparcie miasta. Co roku startujemy w konkursie na dofinansowanie imprez popularyzujących sport i rekreację. Zawsze co roku otrzymujemy jakieś dotacje, plus do tego mamy sponsorów, którzy nas też wspomagają w danej imprezie. Nie ukrywam też, że część organizatorów czy wolontariuszy dokłada się do tego, czasami nawet finansowo, żeby pokryć wszystkie koszty, ponieważ no nie jest to impreza komercyjna, a staramy się też, żeby opłaty, które uczestnicy muszą ponieść, były jak najmniejsze, aby nie zniechęcały potencjalnych uczestników.
16: Moim gościem był Krzysztof Wojarski, organizator biegów na orientację Bielsko-Biała nocą. Najbliższy bieg 17 września, kolejne odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
16: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Na uczestników ruchu drogowego codziennie czyha wiele niebezpieczeństw. Szczególnie narażeni są kierowcy jednośladów, takich jak rowery czy hulajnogi. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
19: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka. Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. I dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci najsilniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, Estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni. przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej, no.
18: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
19: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
16: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
20: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywalne właśnie na tej drodze.
18: Jakie to najczęściej zwierzęta to możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
20: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać z chodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia, dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam. Jeżeli chodzi o zwierzęta, które możemy spotkać, jest ich bardzo dużo. Możemy spotkać zwierzęta domowe. Wiadomo, miasta się rozrastają, wsie się rozrastają. Nawet zwykła kura, która gdzieś na wiejskiej ścieżce wpadnie nam pod koła, może spowodować tragedię, może spowodować kontuzję. Kot czy pies wybiegający z posesji, to wszystko trzeba mieć na względzie. Zwróćmy uwagę, że przemieszczamy się, szczególnie rowerami, krawędzią drogi. Mamy mniej miejsca na reakcję, jeżeli wyskoczy nam na przykład sarna, lis czy zając z pobocza. To wszystko trzeba przewidzieć. Im mniejsza dostosowana prędkość do warunków powoduje, że mamy większe szanse na niezrobienie sobie krzywdy, większe szanse na dotarcie bezkolizyjnie do celu, a także zwiększa szanse na przeżycie tego zwierzęcia, których niestety w dzisiejszych czasach jest z roku na rok coraz mniej, na przykład jeży, których bardzo dużo ginie na tych drogach.
16: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
21: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
18: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
21: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Chałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego, i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora, no i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
14: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
21: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów, dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae-Reilly ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są, opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
14: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
21: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
14: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chełcnowie. W ruchu drogowym oprócz hulajnóg czy samochodów uczestniczą również autobusy. Od września w Bielsku-Białej inaczej jeździ autobus nr 18.
1: Dzień dobry, Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
14: Od 1 września zmieni się trochę rozkład jazdy w Bielsku-Białej, konkretnie chodzi o linię nr 18. Proszę powiedzieć, jakie zmiany mają tam zajść, no i dlaczego właśnie Państwa osiedle grało tutaj kluczową rolę w tej zmianie?
1: Od września będziemy wreszcie mogli poruszać się na terenie Cygańskiego Lasu komunikacją publiczną. Zostaną otworzone nowe przystanki i trasa autobusu nr 18 obejmie Olszówkę Miłą, Olszówkę Bielskie Centrum Psychiatryczne, ulicę Młodzieżową. To będą przystanki na żądanie. Jest to nowość, ponieważ bardzo trudno było dotrzeć tutaj do tych punktów. Mieliśmy informacje od mieszkańców, nie tylko naszego osiedla, ale też od mieszkańców miasta, że bardzo potrzebują jednak możliwości komunikacji publicznej, skorzystania z komunikacji publicznej na tej trasie. I tutaj takie dwie grupy są bardzo istotne, a więc mówimy o dzieciach, które rano udają się do szkoły, i mówimy o seniorach, o osobach, które korzystają z ośrodka na ulicy Grzybowej, a także o pacjentach Bielskiego Centrum Psychiatrycznego. To są takie trzy grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby mogły komunikacją, transportem publicznym dostać się do tych miejsc, do tych punktów, z których korzystają na co dzień. I dzięki dobrej współpracy tutaj bardzo wielu podmiotów, bo przecież mówimy o Miejskim Zarządzie Dróg, mówimy o Miejskim Zarządzie Komunikacji, mówimy o panu sekretarzu, między innymi Kusaku. Rozmowy trwały bardzo długo, ale udało się to wszystko sfinalizować z sukcesem i od września autobus rusza w nową trasę.
14: W takim razie będzie można do Cygańskiego Lasu dojechać już nie tylko jedynką, ale również osiemnastką. No i to jest, mamy niedługo dobrą okazję do skorzystania właśnie z tego autobusu, bo również w Cygańskim Lesie szykuje się ciekawe wydarzenie, festiwal. Również mógłbym prosić o kilka słów na ten temat.
1: Tak, ja dodam, że również turyści będą mogli korzystać, wracając z Szyndzielni, z nowej trasy osiemnastki, ponieważ będą autobusy kursowały także w godzinach popołudniowych. Natomiast my zapraszamy Radę Osiedla Mikuszowice Śląskie razem z Miejskim Domem Kultury Olszówka na nowy festiwal Naturalnie Cygański Las. Rozpoczynamy w piątek, 11 września, i tutaj o godzinie 18 na terenie integracyjnym odbędzie się koncert pod tytułem Na Ludowo, Na Jazzowo. W sobotę będzie bardzo dużo wydarzeń. Od rana, od godziny 10 rozpoczynamy kąpielą leśną w Cygańskim Lesie. Kończymy wieczorem pokazem ognia. W niedzielę będą prelekcje podróżnicze, będą spacery edukacyjne, będą różnego rodzaju warsztaty. To jest pierwsza edycja festiwalu Naturalnie Cygański Las, ale myślimy, że to będzie taka nowa tradycja spotkań z kulturą, przyrodą, drugim człowiekiem. Bardzo serdecznie zapraszamy.
14: Tych wydarzeń jest też dużo więcej niż tylko pani wymieniła, ale oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać każdego punktu, bo nam nie starczy czasu, ale myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że na niektóre punkty obowiązują zapisy, więc chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?
1: Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem festiwalu na nasze strony na Facebooku Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie, Miejski Dom Kultury Olszówka. Rzeczywiście są warsztaty, na które należy się zapisać, bo tutaj są grupy na przykład 30-20 osobowe. Jest też dużo wolnych wydarzeń. Zapraszamy, wejdźcie Państwo na stronę Miejskiego Domu Kultury Olszówka. Tam są możliwości rejestrowania się. Są jeszcze miejsca wolne. Serdecznie zapraszamy.
14: Mówiła Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam na magazyn. Blisko 90 dzieci z Ukrainy miało okazję odpocząć w powiecie bielskim. Taka inicjatywa wyniknęła ze współpracy powiatu bielskiego i niemieckiego partnera powiatu Rhein-Erft, mówi Dorota Nikiel, członek zarządu powiatu, odpowiedzialna za oświatę.
2: Pomysł zaproszenia dzieci z Ukrainy do naszego powiatu powstał we współpracy z naszym partnerem niemieckim, powiatem Rhein-Erft, którzy zadeklarowali możliwość przesłania pewnej kwoty euro na ten cel. No i po konsultacjach z partnerami z Niemiec zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dwie grupy naszych partnerów, dzieci naszych partnerów z Ukrainy do naszego szkolnego schroniska młodzieżowego w DWD Porąbka. Partnerzy z Niemiec zadeklarowali kwotę 20 tysięcy euro, która w przeliczeniu na kurs złotego wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. Drugą połowę dokładamy my jako powiat bielski i w ramach tej współpracy zaprosiliśmy i zorganizowaliśmy pobyt dla dwóch grup dzieci z Ukrainy. W obydwu grupach było po 43 dzieci plus 4 opiekunów, którym zorganizowaliśmy również bardzo bogaty program. Mogli zwiedzić najbliższe okolice naszego powiatu, zobaczyć nasze góry. Grupom tym zapewniliśmy bogaty program. Myślę, że z tego programu są zadowoleni. Między innymi zwiedzili Park Niespodzianek Leśnych w Ustroniu, byli nad naszym Jeziorem Żywieckim, byli na Górze Żar, mieli zajęcia na miejscu, warsztaty, dekupaż, robienia mydełek, zajęcia z robotyki, zajęcia badania wody. Więc myślę, że program bardzo bogaty i atrakcyjny dla nich. Z opinii, które usłyszeliśmy od przebywających u nas dzieci i opiekunów, są bardzo zadowoleni, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.
16: mówiła Dorota Nikiel z zarządu powiatu bielskiego. O odwiedzinach ukraińskich dzieci w powiecie bielskim mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
3: No cóż, od wielu lat, bo już ponad 20 lat mamy współpracę i z partnerskim powiatem w Niemczech, Rhein-Erft. To jest taki powiat koło Kolonii, duży powiat, bo prawie 500 tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony również mamy powiat czerniowiecki, to jest powiat na Ukrainie, z którym mamy współpracę już też ponad 20 kilka lat. Zaczęło się od powiatu kicmańskiego w Kicmaniu, to był mały powiat wtedy, nastąpiła zmiana administracyjna, połączono tamte powiaty. Mamy dzisiaj duży powiat, no i oczywiście te lata współpracy spowodowały wymianę dzieci, młodzieży, wymianą wielu osób, które bywały i w Polsce, i na Ukrainie, i w Niemczech, bo te trzy partnerskie powiaty doprowadziło się przy stronie polskiej do fajnej współpracy, bardzo mi się to podoba. Natomiast na Ukrainie przyszła wojna, no i ta wojna ma swoje prawa, ale rozumiem, że jak jest nasz partner w potrzebie, to i my pomagamy. Pomagaliśmy różnymi sposobami, pomagaliśmy przez zakup różnego rodzaju sprzętu i medycznego, leków, samochodów, karetek pogotowia, które przekazywaliśmy swego czasu. Myślę, że na tym się nie skończy. Pomagaliśmy i dzieciom, bo to nie pierwszy rok. W tym roku również właśnie zakończył się kolejny etap. Zaprosiliśmy do siebie dzieci z Ukrainy. Było ich prawie 100 tych dzieci, które tutaj przyjechały, podpoczywały w jednym z naszych obiektów. Tutaj w naszym powiecie cieszę się bardzo i tutaj dziękuję stronie niemieckiej, bo również dostaliśmy sporo środków finansowych, to jest grubo ponad 80 tysięcy złotych na utrzymanie tutaj tych dzieci w naszym powiecie. My też dołożyliśmy do tego działania i do tej pomocy swoje środki finansowe po to, żeby im no, ten czas, który tam niestety muszą spędzić, w jakiś sposób umilić, żeby można było pokazać troszkę inny świat, przede wszystkim bez wybuchu, bez bomb w partnerskich relacjach, przyjaźniach, które zawierały i zawierają. I nie tylko po stronie przecież polskiej, ale i po stronie niemieckiej. Myślę, że ten czas dobrze został spędzony. A ja chcę podziękować wszystkim, którzy się tego dołożyli, bo myślę, że

0: Myślę, dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas, Polaków, obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie. Dziękuję.
1: Mówił starosta Bielski Andrzej Punka. A teraz kilka informacji kulturalnych. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, między innymi w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach polskiej stolicy kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
2: Przemysław Smyczy, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
1: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, Zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
2: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem: sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska-Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
1: Nawet z pogodą się udało.
2: No, tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych i wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz, natomiast tak, w tym przypadku czasami były trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę, to był naprawdę hiszpański klimat.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska-Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku-Białej.
2: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska-Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska-Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbył się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina. I tutaj zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania. I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że

0: tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie jak wiemy z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
1: Wspomniał Pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
0: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. Więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta. Więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy, ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
1: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
0: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. I bardzo dużym projektem plenerowym będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie dział w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę obecnie kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń z mieszkańcom przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie. To będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bielskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych. Między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No, oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design, festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister w dziedzinie kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie europejskich dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem symfonii industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
1: Mówił naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, Przemysław Smyczek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku-Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
12: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati. To my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
11: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
12: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana, ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
11: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
12: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, Lublinie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
11: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na tę skorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
12: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
11: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
12: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie, może jeździłeś, która jest z przodu?
3: Prawa nożna.
12: Dobra, to tak samo jak ja. Stań sobie z drugiej strony deski.
3: Dobra.
12: I teraz tak. Lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski. To jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
3: Wszystko tak?
12: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
3: Dobra. Tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
12: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1 i 2. Teraz. Pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie na przód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
3: Okej.
12: Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz tu przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
3: Okay.
11: Po tym, jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
12: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
11: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
12: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
11: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
12: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
3: może być.
12: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
11: jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
3: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj? Postrzeganie sportu, też kultura wokół niego w regionie.
12: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka Oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś Oli. A ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół. I jak to wyglądało kiedyś? No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami wskakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło. Dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego. Raczej wszyscy moi znajomi tak mieli. To teraz jest na odwrót. Teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
3: Czyli jest trochę, jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
12: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
3: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
12: Myślę, że może zacząć każdy niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości, bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
3: Parę słów o bezpieczeństwie może?
12: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
11: Też jako skate space, trudną nazwę macie, skate space, jako skate space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
12: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
11: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia.
3: Też jako skate space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
12: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło, bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
3: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
12: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię open. Była to szybka forma takich bestrików, bestrick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny, przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego półtora godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne szkolenia bezpłatne dla chętnych.
3: Myślisz, że za rok uda się zrobić coś też podobnego?
12: Tak, właśnie z tą nadzieją robiliśmy te zawody, żeby właśnie się pokazać w mieście i może tym razem odezwać się do miasta, żebyśmy też dostali jakieś wsparcie, które pomogłoby nam wybudować troszkę lepsze przeszkody, może lepsze nagrody finansowe zrobić, tak żebyśmy mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
3: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej?
12: Tak, organizacja zawodów, wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze, i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie, próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu no, rozstawianie banerów, prowadzenie tego, no i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
3: Dzięki wielkie za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Kończymy temat deskorolkowy i przechodzimy do spraw urzędowych. Urząd Miejski w Bielsku Białej umieścił ankietę dotyczącą ewaluacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety. Zajmuje to tylko kilka minut.
13: Aleksandra Podsiadnik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej. Opublikowaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej ankietę ewaluacyjną dotyczącą strategii rozwoju miasta. W 2022 roku w maju została przyjęta strategia rozwoju Bielska Białej do 2030 roku, którą wdrażamy i w połowie obowiązywania tego dokumentu przewidziana jest ewaluacja, czyli to jest takie badanie wykonane przez niezależny podmiot, które to badanie ma na celu wskazać, na jakim etapie wdrażania tej strategii się znajdujemy, które obszary tej strategii są dobrze wdrażane, a które wymagają pewnych działań korygujących. Strategia przedstawia cele, do jakich dążymy w perspektywie 2030 roku w rozwoju miasta. I też ta ewaluacja, to badanie ma na celu weryfikację, czy cele, jakie sobie w 2022 roku wyznaczyliśmy do realizacji, są wciąż aktualne, czy też trzeba je zmienić, skorygować.
11: I o jakich obszarach mówimy? O co mieszkańcy są pytani?
13: Akurat to badanie ankietowe ma bardzo szeroki zakres. W zasadzie wszystkie aspekty, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania miasta, od jakości życia, szkolnictwa, służby zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, mobilności, transportu publicznego, także wszystkie aspekty, w których miasto działa aktywnie.
11: Możemy jakoś zachęcić słuchaczy do wypełnienia takiej ankiety?
13: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam i proszę mieszkańców, aby poświęcili kilka minut, aby wypełnić tą ankietę, bo głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny i planując rozwój miasta chcemy też zaangażować do tego procesu mieszkańców.
11: To przypomnijmy jeszcze, gdzie jest ona dostępna i do kiedy?
13: Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.bielsko-biala.pl. Link do niej jest dostępny w zakładce komunikaty i jest ona dostępna do 18 września tego roku.
11: Mówiła Aleksandra Podsiadlik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wyjdziemy teraz troszeczkę poza miasto, konkretnie do lasów wokół Bielska-Białej. Moim gościem jest Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast. To grupa, która walczy o utworzenie tzw. lasów społecznych. Ta walka nie idzie na marne, grupa jest coraz bliżej swojego celu. Jakie zmiany w ramach Lasów Wokół Miast, w ramach lasów społecznych, które są waszą inicjatywą, waszą tutaj propozycją?
14: No, zmiany jeszcze nie ma jako takiej, natomiast jest bardzo ważny etap, bowiem Instytut Ochrony Środowiska, który działa na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaprezentował koncepcję, jak mają wyglądać lasy społeczne wokół Bielska-Białej. Nas bardzo to cieszy, że zostały dopracowane scenariusze, które mówią o tym, co można, czego nie można w lesie robić w przyszłości. I dwa scenariusze szczególnie dla nas są ważne i tam zostały uwzględnione w tym pierwszym scenariuszu, gdzie gospodarka ma być nieprowadzona, gdzie pewne miejsca mają nie być rąbane. One powstały na podstawie naszej inwentaryzacji starolasów. My jako grupa społeczna bardzo żeśmy się napracowali i wykonaliśmy ogromną robotę, największą w Polsce. Tu chcemy się tym chwalić i ta robota nie poszła na marne, została wprowadzona i zweryfikowana przez Instytut, bo to nie jest tak, że my żeśmy sobie poszli do lasu, coś tam porobili, powiedzieli, tylko Instytut to zweryfikował i nasze dane, które dostarczyliśmy, przeszły pozytywną weryfikację. Mało tego, ta cała koncepcja jest z grubsza rzecz biorąc taka, która nam odpowiada. My mamy oczywiście uwagi, będziemy je prezentować, ale to są takie niuanse, tak zwane uszczelniające, żeby lasy państwowe nie mogły przysłowiowo nogi w drzwi włożyć i nad tym będziemy pracować, natomiast reszta jest czymś takim fajnym i mamy ogromną satysfakcję jako grupa kilkudziesięciu osób, że nasza praca społeczna, praca nie poszła na marne, jest wykorzystana, jest doceniona i obiektywnie zweryfikowana.
11: Co to będzie oznaczać w praktyce dla lasów wokół naszego miasta?
14: Znaczy ten proces tworzenia lasów społecznych jest jeszcze niezakończony. To jest taki etap dość istotny, bo już bazujemy na pewnym dokumencie pewnych danych, które można krytykować albo jakby przeklepywać, tak jak my to będziemy robić. Natomiast jest to punkt wyjścia do czegoś, co ma się zakończyć pod koniec roku, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa. Czyli mamy okazję być, tak jak jesteśmy pierwszą stolicą kultury, być jednym z pierwszych miejsc w Polsce, bo już we Wrocławiu, Kielce już kończą pewien proces, być w czołówce miast, które będą miały inne spojrzenie na las. taki, który jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi, że wchodząc do lasu w miejscu, które jest turystycznie rekreacyjne, ważne, ludzie nie będą uciekać, bo będą widzieć zręby. I co ważne u nas, i to podkreślaliśmy, i to też wynika z dokumentów IOŚ-u, że funkcja wodochronna jest zaakcentowana. Oni to widzą i wiedzą, że musi się zmienić podejście lasu właśnie ze względu na taką naszą egzystencjalną potrzebę, jakim jest zapewnienie dla nas wody oraz to, żeby ta woda nas nie zalewała.
11: Ile procent tego lasu ma być lasem społecznym? Mamy takie liczby?
14: Tak, to jest około 50% powierzchni całego Nadleśnictwa Bielsko, ale z tej części ten obszar, który mniej lub bardziej będzie chroniony, wyłączony z takiego dużego pozysku, to jest prawie 90%. I to jest właśnie ten nasz sukces, że udowodniliśmy, że te lasy powinny właśnie głównie spełniać funkcję wodochronną, a nie być tylko i wyłącznie dostarczycielem surowca.
11: Czyli kiedy będzie można mówić o tym już tak oficjalnie? Pod koniec roku?
14: Tak, no to już nie od nas zależy. My żeśmy swoją robotę zrobili, to znaczy my czuwamy i będziemy dalej robić, więc teraz to już nie odpuścimy tego, siedzimy na tym koniu i jedziemy, ale procesy legislacyjne, takie, które mają zagwarantować nam to, co żeśmy wypracowali już później w praktyce, no są gdzieś tam robione w ministerstwie, ale jesteśmy na dobrej drodze, ufam. Chyba, że lasy państwo, jak to mają zwyczaj, użyją swoich wpływów i będą bombardować tą ideę. Zapewne tak będzie, ale mam nadzieję, że ministerstwo się oprze.
11: Czyli w skrócie mieszkańcy mogą spodziewać się, że będzie mniej wycinek.
14: Tak, i o to nam chodzi, bo mieszkańcy postulowali, że nie może być prowadzonej takiej gospodarki jak do tej pory.
11: Mówił Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast, która walczy o utworzenie tzw. lasów społecznych wokół Bielska Białej.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Przy mikrofonie Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj wracamy do tematu Centrum Danych, które ma powstać w Bielsku Białej. Kolektyw Zielona Gwiazda walczy przeciwko tej inwestycji. Zanim przejdziemy do tego tematu, kilka słów o ciekawej propozycji Galerii Bielskiej BWA.
15: Agata Smalcerz, pełniąca obowiązki dyrektora Galerii Bielskiej BWA. Święto Lasu to projekt wymyślony przez Pawła Althamera, artystę wielkiej klasy, znanego na całym świecie z takich działań artystyczno-społecznych. Wszystkie jego projekty artystyczne zawsze mają związek z ludźmi, z jakąś społecznością, z jego sąsiadami, z ludźmi, którzy mieszkają w miejscu, gdzie projekt jest realizowany. Bardzo ważne dla artysty jest, żeby właśnie wejść w społeczność, żeby spotkać się z nimi, a ponieważ jest osobą niezwykle charyzmatyczną i rzeczywiście mającą piękne spojrzenie na świat i na życie, każda jego akcja pociąga za sobą mnóstwo właśnie ludzi zaangażowanych w dany projekt. I takim nowym pomysłem Pawła Althamera, właśnie skierowanym do mieszkańców Bielska Białej, jest Święto Lasu. To jest projekt, który wyewoluował troszkę z rozmów też z Klubem Gaja, ze Świętem Drzewa, z tego wszystkiego, co robi się wokół drzew w Bielsku Białej, bo jest przecież mnóstwo różnych organizacji społecznych, alternatywnych, jakichś grup społecznych, które walczą o to, żeby drzewa istniały nie tylko w naszym mieście, ale i w naszych okolicach, bo przecież Bielsko-Biała ma to niesamowite szczęście, że jest właściwie miastem w górach i lasy są dla nas taką codziennością, które niestety ulegają degradacji. Wiemy, że jest prowadzona wycinka wciąż, że tych drzew ubywa, że nie wszyscy rozumieją, jak drzewa są dla nas ważne. I Paweł Althamer chce nam uzmysłowić to, że jesteśmy częścią lasu, że my sami jesteśmy drzewami i też będziemy podczas warsztatów, podczas potem tego Święta Lasu utożsamiać się z drzewami. Będą przez Pawła Althamera prowadzone warsztaty, podczas których będziemy mogli wspólnie wypowiedzieć się nie tylko słownie, ale też wizualnie właśnie w tym temacie.
11: I to właśnie warsztaty otwierają cały projekt, tak?
15: Tak, chodzi o to, żeby podczas tych teraz weekendowych warsztatów w sobotę i w niedzielę, żeby wzięli w nich udział liderzy, czyli osoby, które później tego 17 października pociągną za sobą jakąś grupę, czyli osoby opiekujące się młodzieżą na przykład, czy też zaangażowane w rozmaite organizacje, ponieważ na takich warsztatach jest ograniczona ilość miejsc, więc chcemy, żeby to były osoby, które właśnie później do tego 17 października pracowały z innymi społecznościami, z innymi ludźmi nad stworzeniem jakiejś koncepcji swojego udziału właśnie w Święcie Lasu.
11: Czyli jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał sam finał?
15: Tak, tego nie wiemy. To ma być wypracowane podczas tych wspólnych warsztatów. Paweł Althammer już znikał w lesie. Zdjęcie, które wykonała Katarzyna Zolich, też artystka z Bielska-Białej, Paweł Althammera i jego syna ubrany w taki strój, upodobniający ich do drzew, to widać na tym zdjęciu, że oni rzeczywiście wtapiają się w ten las. I to będzie taka idea dla nas wszystkich, natomiast sama realizacja będzie już dowolna. Każdy z nas, uczestników tego spotkania, potem tego Święta Lasu, będzie mógł sobie wymyślić swoją wersję przebrania, swoją wersję z jakiegoś stroju i właśnie wtopienia się w ten las.
11: Ograniczona jest ilość miejsc na warsztaty, ale w samym finale każdy może wziąć udział, każdy może przyjść i zobaczyć, co się dzieje.
15: Tak, jak najbardziej. Podczas tych warsztatów też wypracujemy takie instrukcje, które będą właśnie potem przekazywane osobom. Instrukcje, jak wykonać jakiś ciekawy strój, co można zrobić, żeby właśnie wykorzystać też naturalne elementy. Powstanie też film, który można będzie zobaczyć i zainspirować się. Także jak najbardziej na 17 października zapraszamy wszystkich do Cygańskiego Lasu, do Olszówki. Wszystkie informacje jeszcze będą szczegółowo przekazywane i wszyscy myślmy o lesie, o drzewach, bo to jest nasz wielki skarb i powinniśmy wszystko zrobić, żeby ten las przetrwał.
11: Mówiła Agata Smalcerz, Galeria Bielska BWA. A teraz Centrum Danych w Bielsku-Białej. Czy ta inwestycja może być zagrożeniem dla miasta? Skontaktowałem się z kolektywem Zielona Gwiazda, który protestuje przeciwko jej powstaniu.
16: Nazywam się Marysia i jestem z kolektywu Zielona Gwiazda, który działa w Bielsku-Białej przeciwko budowie Centrum Danych.
11: Rozmawialiśmy kilka tygodni, czy nawet już kilka miesięcy temu. Od tego czasu coś się tam zadziało. W zeszłym tygodniu odbył się protest pod siedzibą spółki, przeciwko której protestujecie. Powiedz mi proszę, na jakim etapie jest cała sytuacja?
16: Generalnie to protest odbył się w związku z wprowadzeniem opłat parkingowych dla pracowników firm, które działają na byłym zakładzie Fiata, tutaj mowa o Elektropoli, Aviomagneti. Natomiast można powiedzieć, że to jest jeden z powodów, ale przyczynkiem do tego był tak naprawdę duży poziom lęku wśród pracowników odnośnie ich miejsc pracy, odnośnie przyszłości, odnośnie słabej komunikacji z inwestorem, który wprowadził tak naprawdę te parkingi płatne z dnia na dzień, w nocy, bez żadnych oficjalnych zapowiedzi. Ludzie przyszli do pracy zaskoczeni, że muszą płacić 20 zł, żeby zaparkować, a wcześniej było to wszystko bezpłatne. Tak naprawdę to 20 zł dziennie sumuje się do 400 zł. Także są to ogromne kwoty. Natomiast warto pamiętać, że problem jest bardzo złożony i to skłoniło pracowników do wyjścia na ulicę. Pojawiło się ponad 100 osób i generalnie inwestor, czyli DL Invest, bardzo, powiedzmy, radykalnie odpowiedział na postulaty pracowników, wysyłając różne doniesienia medialne, które tak naprawdę osłabiały pozycję pracowników w mediach, w tym jak są postrzegani przez innych ludzi, mówiąc, że przesadzają, że wszystko jest wyolbrzymione itd., itd. Tuż po ogłoszeniu tego protestu inwestor stwierdził, że wprowadzi karnet pracowniczy w wysokości 100 zł. Czyli na miesiąc pracownicy będą płacić 100 zł oraz, co ciekawe, wprowadził regulamin tego parkingu tuż przed protestem, czyli tak naprawdę jakiekolwiek oficjalna dokumentacja pojawiła się tak naprawdę w dniu protestu, czyli ten regulamin. Co ciekawe, inwestor również wezwał osobę ze związku zawodowego, z inicjatywy pracowniczej, wezwał ją do przeprosin, oficjalnie pozywając ją. I mamy tutaj podejrzenie i wręcz pewność, że jest to tak zwany slap, czyli dokument / pozew, który tak naprawdę ma zastraszyć stronę społeczną przed jakimkolwiek działaniem. Także nie udało się mu, wyszliśmy na tą ulicę i z naszej strony nasze zaangażowanie było głównie związane z budową tego centrum danych, czyli tak naprawdę ten lęk pracowników nie wiąże się tylko z tym, że będą musieli płacić bardzo dużo, żeby zaparkować, żeby dojechać do tej pracy, ale właśnie z tym, że to centrum danych jest budowane. Ostatnio na naszej stronie internetowej i w newsletterze pojawił się artykuł, który trochę kwestionował doniesienia inwestora na temat centrum danych. Inwestor, czyli właściciel DL Invest, dał wywiad w jednym z portali, na których podzielił się troszkę więcej tym, jak to centrum danych ma wyglądać. My to zanalizowaliśmy i tak naprawdę z tego artykułu nie wiemy nic, co byłoby jakkolwiek przydatne i jakkolwiek mogłoby nas uspokoić. Generalnie inwestor używał bardzo trudnych słów odnośnie tam chłodzenia itd., itd. Mówił o tym, że na przykład to centrum danych będzie miało zamknięty obieg wody, co wydaje się być super, bo naszą główną obawą jest tak naprawdę to, że będzie duże zużycie tej wody. Tylko prawda jest taka, że w momencie, kiedy nawet jeśli jest zamknięty obieg wody, to wtedy zużycie prądu jest o wiele, wiele większe, bo to nie jest tak, że ta woda sobie cyrkuluje i nie ma żadnych strat, nie ma... Ta woda będzie się dalej ogrzewać, prawda? Jakby tym centrum danych i serwerami. Także nawet takie uspokajające komunikaty inwestora tylko pokazują, że tak naprawdę ta inwestycja dalej będzie tak samo szkodliwa i dla mieszkańców, i tak naprawdę dla gospodarki miejskiej w kontekście właśnie zaspokajania potrzeb wody, zaspokajania potrzeb prądu. To jest jak przyłączenie dosłownie dodatkowego miasta do miasta. Także na tym proteście chcieliśmy właśnie podnieść te tematy, podnieść tematy tych agregatów spalinowych, które będą tak naprawdę powodowały ogromny hałas dla pracowników. Wyobraźmy sobie, że te agregaty będą działały non-stop i pracownicy będą się temu przysłuchiwać każdego dnia idąc do pracy. Także ten aspekt był dla nas bardzo ważny, żeby go poruszyć.
3: Czy spółka jakoś się odniosła do tego, jaki był powód wprowadzenia tych opłat parkingowych? Zostało to w jakiś sposób wyjaśnione?
16: Z tego, co rozumiem, to nie do końca. Bardziej było to na zasadzie staramy się dawać jak największe standardy użytkowania i tak dalej. Musimy zwiększyć poziom bezpieczeństwa i tak jest taniej niż w mieście. Tego typu argumenty. Czyli bardziej była to taka reakcyjność na złość osób pracujących niż faktyczna debata i dyskusja z nimi.
3: I rozumiem, że te informacje, które spółka podaje co do centrum danych, które ma powstać, porównujecie to jakoś z tymi danymi, które są w innych częściach kraju czy w innych częściach świata?
16: Tak, oczywiście. Tak naprawdę budowa centrum danych dotyczy bardzo wielu miejsc. W niektórych miejscach, jak na przykład w Bełchatowie, te procesy są już o wiele dalej niż u nas w Bielsku-Białej. Aczkolwiek to, co tam jest fajne, paradoksalnie, to jest to, że tam przynajmniej jest troszeczkę większa transparentność. Są dostępy do różnych materiałów, które są konkretne, które faktycznie pokazują jakby z czym my się mierzymy. Tutaj inwestor nie dzieli się dosłownie niczym, co miałoby jakiekolwiek podstawy oprócz spekulacji. Dlatego no, tutaj jest dla nas duże wyzwanie do władz miasta w sumie szczególności, żeby zaczęli współpracować z nami mieszkańcami i żeby troszkę zainteresowali się tematem, bo tak naprawdę poza ich oczami buduje się coś, co może mieć ogromne konsekwencje dla nas wszystkich za niedługo.
3: Wam jako organizacji udało się jakoś nawiązać kontakt ze spółką albo z miastem?
16: Z miastem staramy się kontaktować, prosząc o dostęp do informacji publicznej. Miasto dalej twierdzi, że nic nie wie. Chcemy też zacząć troszkę uderzać bardziej do spółek, które będą bardziej konkretnie zaangażowane, czyli do spółek związanych z wodą, związanych z dostępem do prądu. I chcielibyśmy właśnie nawiązać współpracę, która jest oparta na dzieleniu się tymi informacjami. Natomiast jeśli chodzi o inwestora, inwestor powinien zgodnie z prawem przeprowadzić cały proces inwestycyjny legalnie, starając się o różne pozwolenia, o pozwolenia środowiskowe i tak dalej. Tym jesteśmy zainteresowani. Nie jesteśmy zainteresowani kontaktem z nim w taki sposób, jaki wygląda to teraz, kiedy właśnie te doniesienia medialne sprawiają, że strona społeczna jest stawiona na bardzo niekorzystnej pozycji.
3: Wiadomo, kiedy ma ruszyć sama budowa?
16: Zgodnie ze słowami inwestora, pierwsze przyłączki mają już w tym roku zostać uruchomione, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie, bo tak jak powiedziałam, miasto nic nie wie. Skoro miasto nic nie wie, to w jaki sposób to ma zostać przyłączone aż tak szybko?
3: Czy coś jeszcze tutaj chciałabyś dodać?
16: Tak, myślę, że to jest taka rzecz, o której chyba nie mówiłam ostatnio. Generalnie nas jako kolektyw również bardzo martwi kwestia tego megatrendu, który jest tak naprawdę globalny, związany z rozwojem sztucznej inteligencji. I tutaj inwestor bardzo mocno jakoś tak kontaktuje się właśnie z tymi rzeczami związanymi ze sztuczną inteligencją. No i nas to niepokoi z takich względów etycznych, powiedzmy. I stąd też nasze hasło odnośnie powstrzymywania technokratycznej bestii. Generalnie technokracja to jest taki termin, który jest używany dosyć często, mówiący o rządzeniu elity inżynierów, która w przeciwieństwie do polityków ma wiedzę, ma know-how o tym, jak projektować rzeczy, jak optymalizować rzeczy. I to jest takie słowo, którego my trochę używamy w niepokoju w związku z tym megatrendem, który jest globalny, no bo już dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wojskowości. Na przykład Palantir ze Stanów sprzedaje swoje usługi służbom imigracyjnym ICE, Departamentowi Obrony, nowojorskiej policji, społeczności wywiadowczej. Mówimy tutaj też o ogromnym użyciu AI-a w wojnie w Iranie. ADL Invest również pisze o cyberbezpieczeństwie, o suwerenności, o tematach, które są tak naprawdę polityczne. Także to jest taki niepokój, który my mamy i który również chcemy podnieść, że rozwój sztucznej inteligencji, rozwój centrum danych nie będzie służył nam, mieszkańcom, do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie, będzie służył temu, żeby inni ludzie dalej się bogacili i dalej zdobywali władzę.
11: Rozmawiałem z Marysią z kolektywu Zielona Gwiazda. Kolektyw sprzeciwia się budowie centrum danych na terenach dawnej fabryki Fiata w Bielsku-Białej.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
17: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za Całokształt i potem jeszcze za jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne, po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji, powiedzielibyśmy dzisiaj specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków, a jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. W ówczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni jest epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Osoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tumfackim Händla. Kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię? To już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
11: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
17: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr Bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc

0: gronie. To jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś. Ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza. By się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć, zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki. Wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
1: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
0: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
1: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w Salonie Muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
2: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
1: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
2: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące, a grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
1: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
2: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później, w tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne dwa miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas, to będzie siódma oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
1: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum

0: historycznego w Bielsku-Białej. Na Zamku Sułkowskich odbędzie się również kilka wydarzeń z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Dyrekcja muzeum podkreśla, że jest to wydarzenie dla wszystkich.
1: Iwona Puszycka, dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. To jest otwarcie dostępne dla wszystkich Bielszczan. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest konferencja prasowa, no jak sama nazwa mówi, dla prasy, ale też nie zamykamy drzwi przed Bielszczanami, którzy będą chcieli posłuchać. I jest główny panel. Będziemy dyskutować na temat zabytków, na temat ich kondycji i tego, że jak chcemy te zabytki zachowywać, jak chcemy je odbierać już w naszej nowoczesności. Natomiast tak jak wykłady, które co roku na zamku są w związku z tymi dniami dziedzictwa, zarówno wykłady, jak i to wyjątkowe wydarzenie, czyli główne otwarcie Dni Dziedzictwa, jest dostępne dla wszystkich Bielszczan i właśnie byłoby nam szczególnie miło, żebyście Państwo do nas przyszli 18 września, posłuchali tego panelu, można się również wypowiedzieć. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, bo potem oczywiście tak jak co roku będą jeszcze nasze wykłady, które są w programie i na które Państwa zapraszamy, a to wydarzenie jest jednorazowe, dlatego że jesteśmy Polską Stolicą Kultury i w związku z tym to otwarcie Dni Dziedzictwa organizuje muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy. Potem jeszcze atrakcją dodatkową jest koncert, na które są dość ograniczona ilość miejsc, więc również koncert jest dostępny dla każdego chętnego. 18 września my zaczynamy od 12, ale drodzy Państwo, o 16 jest właśnie to oficjalne otwarcie. I 16:30 do 18:00 jest panel dyskusyjny pod tytułem Drugie życie zabytku. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy.
0: Co to za koncert?
1: Koncert to będzie symfonia industrialna w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej pod batutą Adama Wesołowskiego. Ten koncert już u nas był w Starej Fabryce, był już podczas Industriady wieczorem, ale ponieważ okazało się, że jest wybitny, wiele osób uznało, że było to kapitalne wydarzenie, więc jeszcze raz zaprosiliśmy Filharmonię, tylko orkiestrę dość okrojoną, bo nie jest to cała orkiestra symfoniczna, bo w fabryce by się nie zmieściła, ale grają, drodzy Państwo, jakby to była pełna orkiestra symfoniczna, dlatego w starej fabryce, że są tam w tych utworach elementy zarówno związane z włókiennictwem, z odgłosem maszyn włókienniczych, jak również związane ze Śląskiem, z hutami, z odgłosem huty. I przyjdźcie Państwo, posłuchajcie, jest to wyjątkowe i bardzo, bardzo oryginalne i ciekawe.
0: Mówiła Iwona Pużycka, dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w Bielsku-Białej 18 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.

Siemano śpiochy, siemano pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Likely. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
2: Najlepsze melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo takie mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Tokas Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: Miasto Katowice.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O poker, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Mówi o Wady, Own Boss w Melo.

poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Szykujemy skoki.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludwig i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
0: Po reklamie.

Feder Alexejono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 12-latków na motocyklach elektrycznych, nie mieli uprawnień do kierowania, w sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwał po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
13: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
0: Po reklamie.

Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym

No powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on the Friday za kilka minut.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Siemanko, siemanko, inni gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Meloradio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko, no to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two for Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system. Bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Meloradia. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Meloradia. Avicii Levels dla Was.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Sokół Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Meloradio.

nimi nigdy nie jest nudno. Kiss, Obletka, Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. No i teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Sos, lubię to. Won't forget you w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na playermeloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał Gips i PZ.
2: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, Polka odmeldowuje się i do usłyszenia w następną sobotę.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
16: Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniony sprzęt

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Po reklamie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin, w sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa.

0: Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zapraszam.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
3: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca, szkoła, korki.
2: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
5: Od rana dużo pozytywnej energii.
6: I jeszcze fajniejszą muzę.
5: Świeże trendy prosto z sieci.
7: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
5: Od poniedziałku do piątku.
6: Już od 6:30.
7: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
7: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Popołudnie

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl /ceny w dół.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.

to Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.
1: Promocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: denně i v kreče. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach.

0: Jak między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Najlepszy Festiwal Gier Planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże.

0: Katowice.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
4: Idę w melo.

0: Teleradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i Melodia ta.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
18: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
19: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko.

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A już o 18:00 zagramy
1: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.com.

0: Zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
8: Praca, szkoła, korki.
7: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
8: Od rana dużo pozytywnej energii.
7: I jeszcze fajniejszą muzę.
8: Świeże trendy prosto z sieci.
7: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
8: Od poniedziałku do piątku.
7: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
8: Waldek Darłak.
7: Marcin Sikora.
8: I codziennie zrobimy ci kawę.
6: Autopromocja.

No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi Two Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00. To Marlon Hofstadt i I Like. Aleś jest frajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
16: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
8: Zabrali nam lato, proszę pana.
19: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta, to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni

0: 1000 złotych leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
24: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 97,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jakbyście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak, w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.

Tym jak i anioły i demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Sebe, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

to Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do Was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.

0: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Mówimy dzisiaj o budynku przy ulicy Jana Chrzciciela w Komorowicach, tak zwanej Starej Szkole. Od września przyszłego roku budynek ma stać pusty, gdyż szkoła nr 29 przenosi się w inne miejsce. Co zrobić z tym budynkiem? Swoją propozycję ma Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.
2: Dzień dobry, Barbara Gabriel-Żbal, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To już jest nasze drugie spotkanie w Meloradiu, ale może pokrótce opowiem, o co w tej sprawie chodzi. Jak Rada Osiedla tylko się dowiedziała, że budynek zostanie zwolniony przez szkołę, dlatego że Szkoła 29 ma tam jakby swoją filię, to stwierdziliśmy, że taki fajny budynek w takim bardzo dobrym miejscu, bo tam obok tego budynku jest dosyć duży ogród, takim dużym potencjałem budynek zabytkowy z końca XIX wieku, warto by było zachować, aby dalej służył naszym mieszkańcom. No i myśleliśmy, że fajną inicjatywą mogłaby być tam świetlica taka po prostu dla mieszkańców. Nazwaliśmy to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Pierwszym etapem naszych prac było stworzenie takim własnym sumptem wizualizacji, żeby zarazić mieszkańców tym pomysłem. Stworzyliśmy posta, opublikowaliśmy go, okazało się to wielkim sukcesem, mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego tematu, udało nam się zebrać ponad 650 podpisów i z tymi podpisami i z opisem tego projektu 11 marca 2026 roku złożyliśmy pismo do pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 7 kwietnia tego roku pan prezydent zaprosił nas na spotkanie, no i podczas tego spotkania my przedstawiliśmy szerzej ten projekt. Pan prezydent powiedział, że miasto otwiera z Radą Osiedla dialog w tej sprawie i że będziemy tą sprawę kontynuować. I tak też się stało, za co panu prezydentowi serdecznie też dziękujemy. Bo 30 kwietnia z kolei zaproszono nas do Wydziału Inwestycji. Koordynatorem tych spotkań jest pani Joanna Błyszczak. Tam spotkaliśmy się również z panem architektem. Mówiliśmy o takich wstępnych funkcjach tego budynku, o naszych pomysłach. Po czym pan architekt tutaj przyjechał do nas do Komorowic na oględziny tego budynku, żeby zobaczyć, jakie to miejsce, jakie my jako mieszkańcy możemy mieć potrzeby związane z tym budynkiem. I 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie i pan architekt przygotował już na to spotkanie, co nas bardzo cieszy, już wstępny projekt tego budynku z rozbudową. Jest to budynek zabytkowy, więc za wiele tam też nie da się zrobić. Natomiast ten wstępny projekt zakładał dobudowę o kolejne pomieszczenie, które otwierałoby się taką szklanymi oknami na ogród i na park. I oprócz tego dobudowana byłaby tak zwana komunikacja, czyli kolejna klatka schodowa i winda oraz jakieś pomieszczenia gospodarcze. No i tutaj na tym etapie moglibyśmy też porozmawiać na temat funkcji, dlatego że no, dla nas to był nie lada problem znaleźć funkcję dla tego budynku, bo ktoś ten budynek musi administrować. I takim chyba najlepszym pomysłem myśleliśmy, że byłoby przeniesienie biblioteki, dlatego że mamy bardzo, bardzo wiele głosów od mieszkańców, że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale do biblioteki jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe, które są dosyć niewygodnymi schodami, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czyli dla seniorów na przykład, już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Więc na to spotkanie tego 2 lipca zaprosiliśmy również panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej, panią Lucję Ruchałę. Ze wstępnych rozmów, dlatego że mówimy, to są na razie wszystko plany i to są na razie po prostu wstępne rozmowy, więc jakby nie ma takiej ostatecznej decyzji jeszcze, ale wynika, że na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze taka sala wykładowo-warsztatowa, która by mogła służyć mieszkańcom, a pomniejsze sale mogłyby zająć właśnie Rada Osiedla i na przykład mogłaby ją współdzielić z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, tak jak robimy to do tej pory. Znalazłaby się też salka dla harcerzy, bo mamy harcerzy w Komorowicach, mamy grupę Widmo. Oni niestety nie mają takiego swojego pomieszczenia, na razie tam przebywają w szkole, ale też chcą gdzieś przechowywać swoje rzeczy, więc myślę, że to dla harcerzy też by było fajne miejsce. No i w zasadzie jesteśmy z tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej już na etapie właśnie tego wstępnego projektu, no i tych rozmów właśnie z biblioteką, także czekamy, bo wiemy, że pan architekt jeszcze tam miał nanieść pewne poprawki, więc teraz czekamy na kolejne decyzje i na kolejne rozmowy z miastem.
1: Rozmawiamy z Barbarą Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Za chwilę wrócimy do Komorowic, by porozmawiać o galerii Jeden Obraz z Historią, która również jest inicjatywą Rady Osiedla. Ale najpierw kilka słów o 15. Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy. Mówi Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Bielskim Starostwie.
3: Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną. A konkursy, które proponujemy, no to jest jedno z narzędzi, jak tą edukacją zdrowotną zachęcać dzieci do tego, żeby pewną wiedzę już od najmłodszych lat posiadły i tą wiedzę mogły wykorzystywać potem w dorosłym życiu. Ja myślę, że 3 kolejne konkursy, bo już niektóre konkursy zostały ogłoszone, teraz ogłaszamy 3 kolejne konkursy. Są to konkursy, które już, niektóre z nich trwają wiele lat. Na przykład konkurs udzielania pierwszej pomocy, 15. edycja w tym roku. W związku z tym, że to jest jubileuszowa edycja, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej podjął taką decyzję, że ufundujemy w ramach nagród dla szkół, które będą brały w tym roku udział w tym konkursie, 6 fantomów plus defibrylatory do tego, żeby dzieci mogły uczyć się udzielania pierwszej pomocy, dlatego że w ramach konkursu mają posiąść podstawową wiedzę, jak również nauczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy już na tym konkursie na poziomie powiatu. Te zestawy trafią do kolejnych szkół na terenie powiatu, szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, więc po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała. To są nagrody dla najlepszych, gdzie uczestnictwo jakby dzieciaków, no ilość jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast no, muszę powiedzieć, że szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież, bardzo, bardzo się starają i zawsze bardzo duża liczba uczestników jest na poziomie powiatowym, dlatego że konkurs jest dwuetapowy, na poziomie szkoły jest test z wiedzy, a na poziomie powiatu już młodzież czy dzieciaki no, mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycznymi.
1: Mówiła Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wracamy teraz do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, gdzie wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel mówi o galerii Jeden Obraz z Historią, która działa w tym roku w Komorowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury.
2: Od momentu, kiedy Rada Osiedla zaczęła działalność, to zaczęły się też takie, myśmy wpadli na takie pomysły, żeby robić takie różnego rodzaju działania wspólnotowe. To znaczy mamy salę, więc jakby spróbowaliśmy wykorzystać ten potencjał do spotkań z ludźmi. No i muszę przyznać, że cieszę się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że mamy na przykład czas kobiet, to jest takie miejsce, taki czas, w którym spotykają się panie, gdzie są wykłady, warsztaty, mieszkanki również mogą na przykład same prowadzić takie warsztaty, po prostu się poznajemy i mamy spotkania ogólnie dla mieszkańców, więc widzimy taką potrzebę tworzenia wspólnot i bycia ze sobą, rozmów, otwierania się. I co muszę przyznać, że dzięki tej wymianie różnego rodzaju doświadczeń, każdy z nas się bogaci i bogaci w sensie takim, że korzystamy ze swojej wiedzy, korzystamy ze swojej pomocy, tworzymy wspólnie jakieś akcje. No, takie tworzenie wspólnot jest świetne. No i oprócz tego, jako że Bielsko-Biała jest w tym roku Polską Stolicą Kultury, to my jako Komorowice Krakowskie też postanowiliśmy to uczcić i wykorzystać taki potencjał twórczy, który tutaj tkwi w naszym naszej dzielnicy, na naszym osiedlu. Także zebraliśmy grono twórców. Wszyscy twórcy to są osoby po Akademiach Sztuk Pięknych albo wykształcone w tym kierunku. Jeden artysta jest na jeden miesiąc, więc jakby mamy 12 artystów w tym miesiącu, jako że jest wrzesień, już mamy 9 artysta, w zasadzie artystkę. I oprócz tego, że prezentowane jest dane dzieło, obraz, praca, plakat, to również jest prezentacja i taka opowieść artysty o swojej drodze twórczej, o działalności. Także jest to bardzo ciekawa rzecz. Wiele się możemy tutaj dowiedzieć. I po tym wernisażu, który odbywa się tutaj w sali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, ten obraz dzięki współpracy z Księżnicą Beskidzką, z Biblioteką w Komorowicach i panią Magdą Stasiecką wędruje tutaj do naszej biblioteki i przez miesiąc tutaj mieszkańcy mogą ten obraz obejrzeć. Są to prace naprawdę różnych nurtów, więc czasami wprowadzamy mały ferment, jak to mówią, czasami są to prace bardziej przedstawiające, czasami abstrakcyjne, czasami nawet konceptualne, więc wielka sztuka zawitała tutaj do nas, do Komorowic. I tak jak mówię, wszyscy są zawsze zaskoczeni, jak wchodzą do biblioteki, że co miesiąc pojawia się coś nowego, więc jakby wydaje mi się, że odbiór jest taki właśnie entuzjastyczny, ale najlepiej porozmawiać o tym z panią Magdą Stasicką, bo ona ma bezpośredni kontakt tutaj z mieszkańcami, panią, która jest w bibliotece.
4: Co miesiąc mamy inny obraz i muszę powiedzieć, że no, odbiór był bardzo różny. Magdalena Stasicka, kierownik filii Komorowice Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Były obrazy, które absolutnie wszystkim się podobały. Były obrazy, które widać podzieliły czytelników. Były dyskusje nawet nad niektórymi obrazami. Także na pewno odbiór był niesamowity i różnorodny i właśnie niektórzy przychodzą tu specjalnie co miesiąc, że tylko po to, żeby zobaczyć, a co będzie następne, co będzie następne. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny odbiór i ludzie zauważają znowu inną stronę biblioteki przy okazji, a sztuki między innymi też.
5: Czyli jest to takie urozmaicenie dla pani też w pracy?
4: Oczywiście, że tak. Nawet niektóre książki o sztuce też zaczęły mieć powodzenie, więc tutaj akurat obserwujemy, że takie... No jest faktycznie coś innego i ludzie to zauważają.
5: A jaki obraz, czy jakiego artystę możemy oglądać we wrześniu?
2: Miejsce Alicji Jakimów ustępuje teraz Bartek Zygmunt Siegmund, absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie wykładowca w Liceum Plastycznym, a na miesiąc wrzesień artystką będzie Alicja Jakimów, znana w Bielsku muralistka, dlatego że kilka jej murali możemy w Bielsku podziwiać, w Komorowicach również, bo ona wymalowała piękny mural na ścianach naszej szkoły, również w Komorowicach. A oprócz tego, która jest ilustratorką, bardzo ciekawą osobą, także myślę, że to będzie dzisiaj ciekawy wieczór, więc zapraszamy na wernisaż, a jeżeli ktoś nie będzie mógł, to oczywiście przez najbliższy miesiąc można zajrzeć do biblioteki w Komorowicach i zobaczyć tą piękną pracę.
1: Mówiła Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Mówimy o działającej tam w tym roku galerii Jeden Obraz z Historią. Udało mi się porozmawiać z artystką, której pracę możemy podziwiać we wrześniu.
6: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem graficzką, ilustratorką, artystką z Bielska.
5: Dzisiaj nastąpiła wymiana obrazu w galerii. Proszę powiedz mi, co to za dzieło, które będziemy mogli oglądać w Komorowicach.
6: Jest to praca, która tak naprawdę jest plakatem nawiązującym do muralu, który stworzyłam 4 lata temu teraz będzie. I jest to obraz o nazwie Miasto Natura, związany bardzo z miejscem, gdzie jest mural właśnie, czyli z Teatrem Polskim, z kinami starymi, których już nie ma, Rialto i Apollo, oraz z naturą właśnie, czyli ze zwierzętami i roślinnością, które możemy spotkać i w naszym mieście, i tutaj niedaleko w górach, w Beskidach.
5: No się tak wyglądało to znajomo. Czyli przez następny miesiąc można zajrzeć do Księżnicy w Komorowicach i zobaczyć obraz na własne oczy.
6: Tak, zapraszam serdecznie. Każdy może przyjść i sobie zobaczyć.
1: Mówiła Alicja Jakimów, artystka z Bielska-Białej. Jej obraz możemy oglądać w galerii Jeden obraz z historią, która mieści się w filii Księżnicy Beskidzkiej w Komorowicach Krakowskich.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony i zapraszam na magazyn. Powiat bielski pozyskał 4,5 miliona złotych dotacji na zakup karetek do swoich jednostek medycznych. Wkrótce zaczną się przetargi, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: No cóż, można dzisiaj tylko pogratulować i służbom starosta powiatowego i służbom pogotowia ratunkowego, panu dyrektorowi, pani dyrektor szpitala pediatrycznego, bo w ramach tych środków wojennych, jeśli mogę tak powiedzieć, otrzymaliśmy poprzez wojewodę śląskiego zgodę na zakup 4 nowych karetek. 3 są dla bielskiego pogotowia ratunkowego. Nowe przetargi się właśnie rozpoczynają, a jedna stara, już zużyta, czyli wysłużona karetka N dla dzieci, szczególnie dla tych małych dzieci, które w ramach potrzeby są tą karetką przewożone w tym transporcie, głównie międzyszpitalnym, które potrzebują pomocy. A więc doczekała się i ta karetka. To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N, ale dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu na naszym bezpieczeństwie biorą absolutnie dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
1: O środkach na nowe karetki mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz dwa ciekawe tematy sportowe. Przed nami kolejna edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Zanim o tym powiemy, to porozmawiam z prezesem Polskiej Unii Karate, ponieważ w Bielsku-Białej odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.
8: Paweł Połdorzycki, prezes Polskiej Unii Karate. W październiku czeka nas bardzo duże, bardzo wielkie i ważne wydarzenie sportowe. Przez kilka dni Bielsko-Biała będzie światową stolicą karate młodzieżowego. W naszym mieście odbędą się 14 młodzieżowe mistrzostwa świata kadetów, juniorów i młodzieżowców. Spodziewamy się przyjazdu około 100 reprezentacji narodowych, 250 sędziów, około 300 trenerów, no i tych aktorów tego wydarzenia, czyli zawodników, to jest około 2000.
1: I to wszystko na hali pod Dębowcem.
8: Tak, hala pod Dębowcem i hala imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego będzie gościła tych uczestników tego wydarzenia. Ale należy też wspomnieć, że tuż przed samymi mistrzostwami odbędzie się kurs sędziowski, światowy kurs sędziowski, na który spodziewamy się przyjazdu około 250 sędziów. Sędziowie ci będą uzyskiwać kwalifikacje sędziów światowych, podwyższać te kwalifikacje, oczywiście doskonalić swój warsztat pracy. A co jeszcze też jest bardzo ważne, że tuż przed samymi mistrzostwami, czyli dzień przed rozpoczęciem rywalizacji 13 października odbędzie się kongres sprawozdawczy wyborczy, czyli mówiąc tak wprost, wybory do Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate, czyli można powiedzieć też taki bardzo ważny dzień, ponieważ zmieni się władza w zarządzie Światowej Federacji Karate.
1: Czyli tak ważne decyzje podejmowane tutaj u nas w Bielsku-Białej i to też nie jest przypadek. Nasze miasto nie jest pierwszy raz gospodarzem dużej imprezy związanej z tą dyscypliną sportu. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze zawody były organizowane w Bielsku przez ostatnie lata?
8: To na pewno możemy się poszczycić Polish Open. Jest to taki nasz turniej flagowy, gdzie już od prawie 20 edycji przyjeżdżają do Bielska najlepsi karatecy na świecie, aby rywalizować, aby walczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Europy i Świata. I tutaj też możemy powiedzieć, że to jest około 2000 zawodników. Wiadomo, że to nie są kadry narodowe, ale to są zawodnicy reprezentujący kluby i z ponad 30 państw. Oczywiście takim naszym wielkim turniejem, który zorganizowaliśmy, to były Mistrzostwa Europy w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy też młodzieżowe, czyli kadetów, juniorów i młodzieżowców, ale również byliśmy organizatorami, może współorganizatorami Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska, gdzie chciałbym przypomnieć, że w 2023 roku karate właśnie gościło jeździło w Bielsku-Białej i ten sport był reprezentowany właśnie w naszym mieście.
5: Czyli były już Mistrzostwa Europy, teraz Mistrzostwa Świata. Czy to jest duży przeskok w skali?
8: No na pewno jest to bardzo duży przeskok. To pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy, że mamy te możliwości organizacyjne, że miasto, no tutaj oczywiście nam pomaga i mamy te możliwości, mamy zaplecze, czyli mamy hale przede wszystkim, mamy hotele, również na te mistrzostwa mamy miasta partnerskie, jak Jaworze czy Szczyrk, w których będą zakwaterowani zawodnicy, bo w Bielsku no niestety takiej bazy hotelowej dużej nie mamy, ale to też jest, tak jak mówię, promocja dla naszego sportu, nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim promocja Polski, miasta, naszego regionu. Zresztą musimy o tym pamiętać, że ci zawodnicy nie tylko będą rywalizować, ale również będą, jak wspomniałem, korzystać z tych hoteli, będą korzystać z lokalnych usług, będą podziwiać nasz region.
5: Skąd zawodnicy przyjadą?
8: No w tej chwili trwa cały czas rejestracja. Podglądam tą rejestrację. No nieraz patrzę na to z jakim takim podziwieniem i szacunku, że jest tak daleka. Na razie nie chcę zdradzać, ale sam fakt, że będzie tu około 100, a może i nawet ponad 100 reprezentacji narodowych świadczy o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę największe wydarzenie w historii Bielska-Białej, tak myślę, że chyba nie było większego wydarzenia, bo tu musimy pamiętać, że to 100 reprezentacji, 2000 zawodników, no i prawie 1,5 tygodnia będzie się w Bielsku działo, czyli tutaj wspomniany kurs sędziowski, wybory do komitetu wykonawczego, no i potem same zawody, które potrwają od 14 do 18 października.
5: Też myślę, że warto zaznaczyć, że Polska Unia Karate jest związkiem sportowym, który sprawuje pieczę nad całą dyscypliną w naszym kraju, no i siedziba jest właśnie tutaj w Bielsku-Białej.
8: Tak, Polska Unia Karate, chciałbym przypomnieć, że jest jedynym polskim związkiem sportowym w Polsce reprezentujący sport karate. Nie ma innego związku. Jesteśmy w wykazie związków sportowych. Siedziba jest w Bielsku-Białej. Także my jako związek jesteśmy również reprezentantami tego wydarzenia. Bierzemy udział czynny w tym wydarzeniu.
5: To może być zaskoczeniem, że taka instytucja nie mieści się na przykład w Warszawie, gdzie wiele podobnych ma swoje siedziby. Jak to się stało, że udało się tutaj jednak pozostać i stąd tym wszystkim kierować?
8: No pomysł utworzenia Polskiej Unii Karate zrodził się właśnie w trakcie Polish Open w 2017 roku, kiedy odwiedził nas prezydent Światowej Federacji Karate, pan Antonio Espinos. Zobaczył, z jakim zaangażowaniem organizujemy tą imprezę, ile jest sportowców, ile mat, jaka jest ta cała otoczka tego, no to powiedział, że życzyłby sobie taką organizację mieć w swoich strukturach i tak naprawdę od tego momentu się to zaczęło, że zaczęliśmy czynić działania, aby utworzyć Polską Unię Karate. Ta Polska Unia Karate powstała w grudniu 2017 roku, a w 2018 roku 30 kwietnia została przyjęta w struktury Światowej Federacji Karate, co zostało zatwierdzone w listopadzie podczas kongresu w trakcie Mistrzostw Świata. I od tego czasu staliśmy się jedynym członkiem reprezentującym sport karate w Światowej Federacji Karate. W tym czasie również stracił członkostwo Polski Związek Karate, który reprezentował ten sport. No i tak nastąpiła ta zmiana. Oczywiście długi trwał proces legislacyjny dotyczący uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego. Ten status otrzymaliśmy 30 marca 2022 roku, więc no trochę to trwało, no ale jesteśmy dumni, że to się udało zrobić. Jesteśmy dumni, że ta Polska Unia powstała w Bielsku-Białej i została Polskim Związkiem Sportowym dalej w naszym mieście. Jest to na pewno, jesteśmy jednym z nielicznych związków sportowych poza Warszawą, ale to w niczym nie przeszkadza. Kontakt z ministerstwem mamy bardzo dobry, jeżeli trzeba być na Warszawie, to jesteśmy, na każde zaproszenia reagujemy i uczestniczymy we wszystkim działaniach, tak jak inne polskie związki sportowe.
5: A co daje taki status? Co to zmieniło, kiedy udało się uzyskać ten status Polskiego Związku Sportowego?
8: To, że jesteśmy tak naprawdę jedynym reprezentantem sportu karate w naszym kraju, to daje nam możliwość uzyskania tytułów mistrza Polski. Możemy reprezentować jako kadra narodowa Polskę na turniejach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Europejskich Igrzysk. Oczywiście oprócz wymienionych zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk Europejskich, i proszę pamiętać, że braliśmy udział również w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Nie byliśmy w programie w Paryżu, nie będziemy prawdopodobnie w Los Angeles, ale być może w następnych Igrzyskach Olimpijskich będziemy. Też musimy pamiętać, że bierzemy udział w ramach Igrzysk Światowych, The World Games. Więc jako jedyni możemy reprezentować nasz kraj. To też daje możliwości w postaci oczywiście nagród, stypendiów z ministerstwa, a w gminach, miastach możliwość również uzyskania, tak jak wspomniałem, nagród z miast, gmin.
5: To przypomnijmy jeszcze, kiedy zawody się odbędą i jak można dostać się na trybuny, żeby podziwiać to wydarzenie.
8: Zawody rozpoczynają się 14 października, czyli to będzie środa. Przez 3 dni będą odbywały się eliminacja w grupach wiekowych kadet, junior i młodzieżowiec. Kadet, czyli u nas, znaczy w Polsce mówimy na to junior młodszy, na tą kategorię, to jest kategoria 14-15 lat, junior 16-17 i kategoria under 21, to jest ta kategoria do 21 lat, czyli 18-20 lat. Przez te 3 dni eliminacje w kategoriach indywidualnych kata i kumite, a sobota i niedziela na 3 tatami rozgrywane będą walki o medale Mistrzostw Świata, czyli medale złoty, srebrny i brązowy. Wstęp na trybuny jest płatny, rozpoczęła się sprzedaż biletów. Te bilety można zakupić poprzez internet oczywiście, ale również tuż przed samym wydarzeniem będą kasy biletowe, na które te bilety będą sprzedawane.
1: O Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w karate mówił prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
9: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
5: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
9: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie zrewitalizowanym, i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska-Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
5: Jaki kolor koszulki w tym roku?
9: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
5: Zapisy na rajd już ruszyły?
9: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
5: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
9: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
5: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika.
9: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga, bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
1: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
10: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego obowiązującego w Bielsku Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Polregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych. I też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
1: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
10: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz województwo śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy, więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakie to porozumienie mogłoby zostać zawarte, albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
1: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
10: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak, czyli żeby kolej zaczęła pełnić trochę funkcję takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania w nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak, czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe, a po drugie powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, które też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał był zwiększony przez to, że że takie rozwiązanie powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
5: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
10: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno w naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
5: Do kiedy zbieracie podpisy?
10: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
5: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
10: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
5: I to byłyby bilety czasowe?
10: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak, czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak, które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak, gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów, właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
11: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie, tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro. Kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
1: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
11: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, która forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower powiedzmy przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić i właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach powiedzmy fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB, no właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej i właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl. czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
1: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku-Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
5: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
11: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy, chociażby tutaj obok tego coffee house'u, w którym teraz siedzimy, miały być ze 2 albo 4 stojaki. Przy Rosmanie nieco dalej miały być też 2 albo 4 stojaki. Na Cechowej też miały być stojaki. Może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie, gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie, no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie, gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
1: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
11: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów. Ale tak, jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
1: Do czego ty przypinasz swój rower?
11: Do czego? No też używam słupów parkingowych, czyli znaków na ogół, albo jakichś takich, nie wiem, poręczy schodów, mostów. Czasem zostawiam po prostu rower przypięty sam do siebie w takim stylu holenderskim, ale no wiadomo, taki rower można nadal łatwo zwinąć. Zazwyczaj coś się wynajdzie, ale to zawsze jest kombinowanie, tak czy inaczej. Nigdy to nie jest takie po prostu banalnie proste i oczywiste.
1: A takie stojaki na rower, gdzie po prostu wjeżdżamy kołem, można przypiąć samo koło, taki typ stojaka nie jest optymalny?
11: Takich stojaków nie lubimy, bo można do niego przypiąć same koło. Same koło dzisiaj, w sensie zawsze, samo koło zawsze było bardzo łatwo zostawić w tym stojaku, zabierając resztę roweru. A dzisiaj mamy troszkę inne rowery niż wtedy, kiedy te stojaki, znane też jako wyrwi kółka, powiedzmy weszły do użytku. Dzisiaj mamy w prawie każdym nowym rowerze hamulce tarczowe i właśnie tego typu stare stojaki nie za bardzo służą takim rowerom, bo bardzo łatwo wygiąć jest tarczę. No i też druga kwestia jest taka, że nie każdy rower, szczególnie w Bielsku, gdzie przodują rowery górskie, nie każdy rower zmieści się swoją oponą w takim stojaku. No ale głównie chodzi o to, że już nie mamy rowerów na hamulce szczękowe, więc jest ryzyko wygięcia tarczy. No i dwa, nie jest to zabezpieczenie roweru, tylko zabezpieczenie samego koła. A chcemy zabezpieczyć coś więcej. W zasadzie sercem roweru jest jego rama, a nie koło. Koło to jest jedna z tych tańszych części.
1: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. By poruszać się po mieście rowerem, na pewno trzeba mieć dobrą orientację. Można ją ćwiczyć, biorąc udział w biegach na orientację. Moim kolejnym gościem jest organizator biegów Bielsko-Biała nocą.
12: Krzysztof Wojarski, jestem organizatorem biegów na orientację Bielsko-Biała nocą.
1: Ile to już lat takie biegi w naszym mieście organizujecie?
12: Konkretnie ta impreza w tym roku będzie miała 13. edycję, czyli od roku 2014 organizujemy to.
1: I jak to wszystko się zaczęło? Skąd taki pomysł?
12: Pomysł się właściwie wziął z naszej klasy, kiedy udało się przy pomocy naszej klasy spotkać z naszymi byłymi zawodnikami, których trenowaliśmy tutaj w Bielsku-Białej w sekcji biegu na orientację Start Bielsko-Biała. I na jednym z takich spotkań z dawną młodzieżą stwierdziliśmy, może warto byłoby zrobić coś fajnego, związanego z naszymi zainteresowaniami i coś, co byłoby pożytecznego.
1: Jak wyglądał ten pierwszy bieg, ta pierwsza edycja?
12: No, była to dla nas duża niewiadoma. Zastanawialiśmy się, czy w bielskim środowisku, w którym nic, jeśli chodzi o biegi na orientację, nie działo się przez ostatnie kilkanaście, może nawet 20 lat, jak się taki pomysł sprawdzi. No, okazało się, że media społecznościowe działają cuda. Na pierwszą edycję nie wiedzieliśmy, czy przyjdzie 30 osób, czy 130, może 300. Przyszło prawie 200 i byliśmy tym bardzo mile zaskoczeni.
1: Na czym polega bieg na orientację?
12: Generalnie zawodnik na starcie otrzymuje mapę terenu, w którym się rozgrywa daną konkurencję. Na mapie są zaznaczone miejsca startu i punkty kontrolne, przez które należy przebiec. No i chodzi o to, żeby przebiec tą trasę w jak najkrótszym czasie, samemu wybierając wariant przebiegu.
1: Jak długie to są trasy?
12: No, praktycznie w zależności od rodzaju konkurencji. Są to od 2 kilometrów praktycznie do kilkuset kilometrów nawet są tego typu imprezy rozgrywane. No, my się bawimy w imprezę taką popularyzacyjną, bardziej nastawioną dla ludzi, którzy nie uprawiają tej dyscypliny wyczynowo, więc są to trasy 2 do 4 kilometrów.
1: Bielsko-Biała nocą, taka jest nazwa, więc rozumiem, że to wszystko też się dzieje już po zmroku.
12: Tak, pomysł właściwie był taki, żeby zrobić to w środku tygodnia. No w środku tygodnia wiadomo, że w ciągu dnia nie zgromadzimy ludzi, no bo pracują, chodzą w szkołach. No i stąd koncepcja taka, żeby zrobić to wieczorem po południu. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ większość aktywnych ludzi weekendy też ma zagospodarowane, ma już jakieś plany, natomiast w środku tygodnia, jedno popołudnie, czemu nie wyskoczyć na miasto czy do lasu, żeby sobie pobiegać.
1: Czyli co, ludzie wychodzą z latarkami odpowiednio zabezpieczeni w odblaski, żeby było wszystko bezpieczne?
12: Tak, zachęcamy wszystkich do ubierania się w odblaskowe elementy. Oczywiście latarki są podstawą, bo trzeba widzieć coś na mapie, trzeba widzieć, gdzie się biega. No i staramy się to robić tak, żeby było w sposób w miarę bezpieczny. No, dużym ułatwieniem dla nas w tej chwili są przepisy ruchu drogowego, które dają pieszym pierwszeństwo na przejściach, ponieważ no jednak imprezy rozgrywamy w ruchu ulicznym, normalnym, bez wstrzymywania tego ruchu i na pewno zwiększa to bezpieczeństwo naszych zawodników.
1: No tak, ale wiadomo, jak to w praktyce wygląda z przestrzeganiem przepisów. Niestety, nie zawsze każdy się stosuje. No, w takim razie chciałbym dopytać o to najbliższe wydarzenie. Na pierwszym w historii mówił pan, że było około 200 osób. Teraz jak dużo uczestników się spodziewacie?
12: Od zeszłego roku wprowadziliśmy limit zgłoszeń. przyjmujemy zgłoszenia tylko do 500 osób. Raz ze względów na to, że nie chcemy wejść już w poziom imprezy masowej, a po drugie no, używamy też oprogramowania służącego do pomiaru czasu i kontroli przebiegów. Licencja do 500 uczestników jest dużo tańsza niż ta większa, więc to też ma dla nas istotne znaczenie.
1: I najbliższy bieg 17 września.
12: Tak, 17 września organizujemy ten bieg w Wapienicy w Szkole Podstawowej nr 32.
1: O której zbiórka, jak można się zapisać?
12: Zawody zaczynamy o godzinie 17.30, to zaczynamy, o tej porze zaczynają startować najwcześniej startujący, więc nie do końca ta edycja jeszcze będzie taka nocna. Zapisać się można na naszej stronie www.bielskobialanoca.pl. Tam jest link do formularza zgłoszeniowego. Aktualnie mamy chyba zgłoszonych prawie 300 osób. Zostało jeszcze 200 wolnych miejsc, także ostatnia chwila, żeby się zarejestrować.
1: W tym roku oprócz tej wrześniowej edycji jeszcze trzy wydarzenia w październiku, listopadzie i grudniu.
12: Tak, od samego początku tę imprezę organizujemy w ten sposób, że cztery ostatnie miesiące roku, te jesienno-zimowe, impreza odbywa się raz w miesiącu, w każdy trzeci czwartek miesiąca. Jest to stały termin i do końca, znaczy do grudnia mamy zaplanowane tylko cztery imprezy.
1: W październiku, listopadzie to chyba już będzie ciemno o tej 17.
12: Tak, to już tak raczej większa szansa, że większość zawodników będzie startowała po ciemku. Z tym, że my też to rozdzielamy, bo w pierwszej kolejności puszczamy rodziny z dziećmi, bo dla nich jest trasa rekreacyjna przeznaczona i oni najczęściej korzystają z tego światła dziennego. Natomiast zawodnicy tacy już bardziej wyczynowi, to wolą jednak biegać faktycznie po ciemku, no bo troszkę jest to inna zabawa. I oni zaczynają start o 18.30 już nawet na tej pierwszej edycji.
1: Kolejne edycje będą w innych punktach w mieście?
12: Tak, przyjęliśmy założenie, że staramy się pokazywać zawsze najfajniejsze miejsca w Bielsku, najciekawsze, gdzie się coś zmieniło, gdzie jest bardziej reprezentacyjne. Także każda impreza odbywa się w innym miejscu. Kolejne w tym roku będziemy mieli na osiedlu Beskidzkim. Ostatnie w grudniu na pewno będzie w centrum miasta, bo korzystamy z tego, że miasto jest zawsze ładnie udekorowane i zwłaszcza dla przyjezdnych jest to duża atrakcja. I jedna edycja będzie na Złotych Łanach.
1: A są zawodnicy spoza Bielska-Białej?
12: Ja oceniam tak, że gdzieś połowa z startujących to są rodziny z dziećmi, głównie z Bielska-Białej, natomiast zawodnicy tacy biegacze, no to przyjeżdżają z okolic Śląska. Czasami zdarza się, ktoś z Wrocławia, z Gdańska przyjedzie i mamy mocną grupę Czechów, którzy do nas przyjeżdżają na nasze zawody. No, myślę, że doceniają

0: powracają co roku, a może popularność sportu wzrosła w mieście?
1: Myślę, że popularność sportu w Bielsku w ogóle jest bardzo duża, więc tutaj jeśli chodzi o wzrost, to może wzrosło, może nie, ale i tak jest wysoka. Natomiast jeśli chodzi się o co się zmieniło w ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy organizujemy zawody, przede wszystkim technologia, którą mamy do wykorzystania podczas zawodów, bo i sama technologia robienia map się zmieniła w ciągu tych kilkunastu lat. Dużo łatwiej przygotować dobrą mapę na zawody. No i sam pomiar czasu, od czasu kiedy zakupiliśmy elektroniczny system pomiaru, dużo nam to uprościło samą organizację zawodów i umożliwiło obsługę większej liczby startujących. Z tego względu, że zawody rozpoczynają się późnym popołudniem i zwykle do godziny 21 staramy się zawody już zamknąć, bo korzystamy z różnych obiektów typu szkoły, typu jakieś kluby osiedlowe, no ktoś musi to jeszcze posprzątać i po prostu sama technologia umożliwia nam to, że jesteśmy w stanie obsłużyć dużą liczbę startujących w stosunkowo krótkim czasie.
0: I to nie jest impreza masowa, ale macie też wsparcie miasta.
1: Tak, mamy wsparcie miasta. Co roku startujemy w konkursie na dofinansowanie imprez popularyzujących sport i rekreację. Zawsze co roku otrzymujemy jakieś dotacje, plus do tego mamy sponsorów, którzy nas też wspomagają w danej imprezie. Nie ukrywam też, że część organizatorów czy wolontariuszy dokłada się do tego, czasami nawet finansowo, żeby pokryć wszystkie koszty, ponieważ no nie jest to impreza komercyjna, a staramy się też, żeby opłaty, które uczestnicy muszą ponieść, były jak najmniejsze, aby nie zniechęcały potencjalnych uczestników.
2: Moim gościem był Krzysztof Wojarski, organizator biegów na orientację Bielsko-Biała nocą. Najbliższy bieg 17 września, kolejne odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Na uczestników ruchu drogowego codziennie czyha wiele niebezpieczeństw. Szczególnie narażeni są kierowcy jednośladów, takich jak rowery czy hulajnogi. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane

0: hulaj bezpiecznie.
1: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka. Hulaj bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. Dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci nasi mniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, Estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej. No.
2: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
1: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
0: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
3: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda, nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywalne właśnie na tej drodze.
2: Jakie to najczęściej zwierzęta to możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
3: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać z chodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia, dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam. Jeżeli chodzi o zwierzęta zwierzęta, które możemy spotkać, jest ich bardzo dużo. Możemy spotkać zwierzęta domowe. Wiadomo, miasta się rozrastają, wsie się rozrastają. Nawet zwykła kura, która gdzieś na wiejskiej ścieżce wpadnie nam pod koła, może spowodować tragedię, może spowodować kontuzję. Kot czy pies wybiegający z posesji, to wszystko trzeba mieć na względzie. Zwróćmy uwagę, że przemieszczamy się, szczególnie rowerami, krawędzią drogi. Mamy mniej miejsca na reakcję, jeżeli wyskoczy nam na przykład sarna, lis czy zając z pobocza. To wszystko trzeba przewidzieć. Im mniejsza dostosowana prędkość do warunków powoduje, że mamy większe szanse na niezrobienie sobie krzywdy, większe szanse na dotarcie bezkolizyjnie do celu, a także zwiększa szanse na przeżycie tego zwierzęcia, których niestety w dzisiejszych czasach jest z roku na rok coraz mniej, na przykład jeży, których bardzo dużo ginie na tych drogach.
0: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
4: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
2: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
4: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Hałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego, i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość, to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora, no i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
2: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
4: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów, dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae-Reilly ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są. Opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
2: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
4: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
0: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpieczny. Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chełcnowie. W ruchu drogowym oprócz hulajnóg czy samochodów uczestniczą również autobusy. Od września w Bielsku-Białej inaczej jeździ autobus nr 18.
5: Dzień dobry, Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
2: Od 1 września zmieni się trochę rozkład jazdy w Bielsku-Białej, konkretnie chodzi o linię nr 18. Proszę powiedzieć, jakie zmiany mają tam zajść, no i dlaczego właśnie Państwa osiedle grało tutaj kluczową rolę w tej zmianie?
5: Od września będziemy wreszcie mogli poruszać się na terenie Cygańskiego Lasu komunikacją publiczną. Zostaną otworzone nowe przystanki i trasa autobusu nr 18 obejmie Olszówkę Miłą, Olszówkę Bielskie Centrum Psychiatryczne, ulicę Młodzieżową. To będą przystanki na żądanie. Jest to nowość, ponieważ bardzo trudno było dotrzeć tutaj do tych punktów. Mieliśmy informacje od mieszkańców, nie tylko naszego osiedla, ale też od mieszkańców miasta, że bardzo potrzebują jednak możliwości komunikacji publicznej, skorzystania z komunikacji publicznej na tej trasie. I tutaj takie dwie grupy są bardzo istotne, a więc mówimy o dzieciach, które rano udają się do szkoły, i mówimy o seniorach, o osobach, które korzystają z ośrodka na ulicy Grzybowej, a także o pacjentach Bielskiego Centrum Psychiatrycznego. To są takie trzy grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby mogły komunikacją, transportem publicznym dostać się do tych miejsc, do tych punktów, z których korzystają na co dzień. I dzięki dobrej współpracy tutaj bardzo wielu podmiotów, bo przecież mówimy o Miejskim Zarządzie Dróg, mówimy o Miejskim Zarządzie Komunikacji, mówimy o panu sekretarzu, między innymi Kusaku. Rozmowy trwały bardzo długo, ale udało się to wszystko sfinalizować z sukcesem i od września autobus rusza w nową trasę.
2: W takim razie będzie można do Cygańskiego Lasu dojechać już nie tylko jedynką, ale również osiemnastką. No i to jest, mamy niedługo dobrą okazję do skorzystania właśnie z tego autobusu, bo również w Cygańskim Lesie szykuje się ciekawe wydarzenie, festiwal. Również mógłbym prosić o kilka słów na ten temat.
5: Tak, ja dodam, że również turyści będą mogli korzystać, wracając z Szyndzielni, z nowej trasy osiemnastki, ponieważ będą autobusy kursowały także w godzinach popołudniowych. Natomiast my zapraszamy Radę Osiedla Mikuszowice Śląskie razem z Miejskim Domem Kultury Olszówka na nowy festiwal Naturalnie Cygański Las. Rozpoczynamy w piątek, 11 września, i tutaj o godzinie 18 na terenie integracyjnym odbędzie się koncert pod tytułem Na Ludowo, Na Jazzowo. W sobotę będzie bardzo dużo wydarzeń. Od rana, od godziny 10 rozpoczynamy kąpielą leśną w Cygańskim Lesie. Kończymy wieczorem pokazem ognia. W niedzielę będą prelekcje podróżnicze, będą spacery edukacyjne, będą różnego rodzaju warsztaty. To jest pierwsza edycja festiwalu Naturalnie Cygański Las, ale myślimy, że to będzie taka nowa tradycja spotkań z kulturą, przyrodą, drugim człowiekiem. Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Tych wydarzeń jest też dużo więcej niż tylko pani wymieniła, ale oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać każdego punktu, bo nam nie starczy czasu, ale myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że na niektóre punkty obowiązują zapisy, więc chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?
5: Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem festiwalu na nasze strony na Facebooku Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie, Miejski Dom Kultury Olszówka. Rzeczywiście są warsztaty, na które należy się zapisać, bo tutaj są grupy na przykład 30-20 osobowe. Jest też dużo wolnych wydarzeń. Zapraszamy, wejdźcie Państwo na stronę Miejskiego Domu Kultury Olszówka. Tam są możliwości rejestrowania się. Są jeszcze miejsca wolne. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam na magazyn. Blisko 90 dzieci z Ukrainy miało okazję odpocząć w powiecie bielskim. Taka inicjatywa wyniknęła ze współpracy powiatu bielskiego i niemieckiego partnera powiatu Rhein-Erft, mówi Dorota Nikiel, członek zarządu powiatu, odpowiedzialna za oświatę.
7: Pomysł zaproszenia dzieci z Ukrainy do naszego powiatu powstał we współpracy z naszym partnerem niemieckim, powiatem Rhein-Erft, którzy zadeklarowali możliwość przesłania pewnej kwoty euro na ten cel. No i po konsultacjach z partnerami z Niemiec zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dwie grupy naszych partnerów, dzieci naszych partnerów z Ukrainy do naszego szkolnego schroniska młodzieżowego DWD Porąbka. Partnerzy z Niemiec zadeklarowali kwotę 20 tysięcy euro, która w przeliczeniu na kurs złotego wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. Drugą połowę dokładamy my jako powiat bielski i w ramach tej współpracy zaprosiliśmy i zorganizowaliśmy pobyt dla dwóch grup dzieci z Ukrainy. W obydwu grupach było po 43 dzieci plus 4 opiekunów, którym zorganizowaliśmy również bardzo bogaty program. Mogli zwiedzić najbliższe okolice naszego powiatu, zobaczyć nasze góry. Grupom tym zapewniliśmy bogaty program. Myślę, że z tego programu są zadowoleni. Między innymi zwiedzili Park Niespodzianek Leśnych. W Ustroniu byli nad naszym Jeziorem Żywieckim. Byli na Górze Żar. Mieli zajęcia na miejscu, warsztaty, dekupaż, robienia mydełek, zajęcia z robotyki, zajęcia badania wody. Więc myślę, że program bardzo bogaty i atrakcyjny dla nich. Z opinii, które usłyszeliśmy od przebywających u nas dzieci i opiekunów, są bardzo zadowoleni, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.
0: Mówiła Dorota Nikiel z zarządu powiatu bielskiego. O odwiedzinach ukraińskich dzieci w powiecie bielskim mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
8: No cóż, od wielu lat, bo już ponad 20 lat mamy współpracę i z partnerskim powiatem w Niemczech, Rhein-Erft. To jest taki powiat koło Kolonii, duży powiat, bo prawie 500 tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony również mamy powiat czerniowiecki, to jest powiat na Ukrainie, z którym mamy współpracę już też ponad 20 kilka lat. Zaczęło się od powiatu kicmańskiego w Kicmaniu. To był mały powiat wtedy. Nastąpiła zmiana administracyjna. Połączono tamte powiaty. Mamy dzisiaj duży powiat. No i oczywiście te lata współpracy spowodowały wymianę dzieci, młodzieży, wymianą wielu osób, które bywały i w Polsce, i na Ukrainie, i w Niemczech, bo te trzy partnerskie powiaty doprowadziło się przy stronie polskiej do fajnej współpracy, bardzo mi się to podoba. Natomiast na Ukrainie przyszła wojna. No i ta wojna ma swoje prawa, ale rozumiem, że jak jest nasz partner w potrzebie, to i my pomagamy. Pomagaliśmy różnymi sposobami. Pomagaliśmy przez zakup różnego rodzaju sprzętu i medycznego, leków, samochodów, karetek pogotowia, które przekazywaliśmy swego czasu. Myślę, że na tym się nie skończy. Pomagaliśmy i dzieciom, bo to nie pierwszy rok. W tym roku również właśnie zakończył się kolejny etap. Zaprosiliśmy do siebie dzieci z Ukrainy. Było ich prawie 100 tych dzieci, które tutaj przyjechały, podpoczywały w jednym z naszych obiektów. Tutaj w naszym powiecie cieszę się bardzo i tutaj dziękuję stronie niemieckiej, bo również dostaliśmy sporo środków finansowych, to jest grubo ponad 80 tysięcy złotych na utrzymanie tutaj tych dzieci w naszym powiecie. My też dołożyliśmy do tego działania i do tej pomocy swoje środki finansowe po to, żeby im ten czas, który tam niestety muszą spędzić, w jakiś sposób umilić, żeby można było pokazać troszkę inny świat, przede wszystkim bez wybuchu, bez bomb w partnerskich strzelach. Przyjaźniach, które zawierały i zawierają, nie tylko po stronie przecież polskiej, ale i po stronie niemieckiej. Myślę, że ten czas dobrze jest to spędzony. A ja chcę podziękować wszystkim, którzy się do tego dołożyli, bo myślę, że partnerom, przyjaciołom trzeba pomagać, szczególnie jeżeli te pomocy potrzebują. A tutaj mówimy o dzieciach, o dzieciach, które wyrwaliśmy stamtąd dla tej pomocy. Dając tą pomoc, musimy wiedzieć, że w wielu przypadkach to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni, inwalidzi i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki myślę dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas Polaków. Obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie. Dziękuję.
0: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz kilka informacji kulturalnych. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, między innymi w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
9: Przemysław Smyczyk, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
2: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
9: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem: sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
2: Nawet z pogodą się udało.
9: No tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych. I wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz. Natomiast tak, w tym przypadku czasami były trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę, to był naprawdę hiszpański klimat.
2: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku Białej.
9: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbyło się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina i tutaj zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania. I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie jak wiemy z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokie takiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
2: Wspomniał pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
9: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. Więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta. Więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy, ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
2: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
9: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. Bardzo dużym projektem plenerowym będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie działo w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę obecnej kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń z mieszkającą przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie, to będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bieskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych, między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design, festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister w dziedzinie kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie Europejskich Dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem z Symfonii Industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
0: Mówił naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, Przemysław Smyczek.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
10: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati, to my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
2: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
10: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana, ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
2: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
10: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
2: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
10: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
0: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
10: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie, może jeździłeś, która jest nogą z przodu?
11: Prawa nożnie.
10: Dobra, to tak samo jak ja. Stań sobie z drugiej strony deski.
11: Dobra.
10: I teraz tak. Lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski. To jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
11: Wszystko tak?
10: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk. Mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
11: Dobra. I tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
10: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1 i 2. Teraz Pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie naprzód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
11: Okej.
10: Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz z przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
11: Okay.
0: Po tym jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
10: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
0: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
10: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
0: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
10: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
11: może być.
10: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
0: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
2: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj? Postrzeganie sportu, też kultura wokół niego w regionie.
10: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś oli. A ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół. I jak to wyglądało kiedyś? No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami skakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no, zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło. Dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego. Raczej wszyscy moi znajomi tak mieli. To teraz jest na odwrót. Teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, iść na deskorolkę to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
2: Czyli jest trochę, jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
10: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
2: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
10: Myślę, że może zacząć każdy, niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości, bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
2: Parę słów o bezpieczeństwie może?
10: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór, gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
2: Też jako skate... Też jako Skate Space, trudną nazwę macie, Skate Space. Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
10: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
2: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia.
12: Też jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
10: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło, bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem, i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo. Także poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
12: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
10: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię Open. Była to szybka forma takich bestrików, bestrick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny, przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego 1,5-godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne szkolenia bezpłatne dla chętnych.
12: Myślisz, że za rok uda się zrobić coś też podobnego?
10: Tak, właśnie z tą nadzieją robiliśmy te zawody, żeby właśnie się pokazać w mieście i może tym razem odezwać się do miasta, żebyśmy też dostali jakieś wsparcie, które pomogłoby nam wybudować troszkę lepsze przeszkody, może lepsze nagrody finansowe zrobić, tak żebyśmy mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
12: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej?
10: Tak, organizacja zawodów, wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze, i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie, próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu No, rozstawianie banerów, prowadzenie tego. No i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
2: Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
2: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Kończymy temat deskorolkowy i przechodzimy do spraw urzędowych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej umieścił ankietę dotyczącą ewaluacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety. Zajmuje to tylko kilka minut.
13: Aleksandra Podsiadnik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Opublikowaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ankietę ewaluacyjną dotyczącą strategii rozwoju miasta. W 2022 roku w maju została przyjęta strategia rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku, którą wdrażamy i w połowie obowiązywania tego dokumentu przewidziana jest ewaluacja, czyli to jest takie badanie wykonane przez niezależny podmiot, które to badanie ma na celu wskazać, na jakim etapie wdrażania tej strategii się znajdujemy, które obszary tej strategii są dobrze wdrażane, a które wymagają pewnych działań korygujących. Strategia przedstawia cele, do jakich dążymy w perspektywie 2030 roku w rozwoju miasta. I też ta ewaluacja, to badanie ma na celu weryfikację, czy cele, jakie sobie w 2022 roku wyznaczyliśmy do realizacji, są wciąż aktualne, czy też trzeba je zmienić, skorygować.
2: I o jakich obszarach mówimy? O co mieszkańcy są pytani?
13: Akurat to badanie ankietowe ma bardzo szeroki zakres. W zasadzie wszystkie aspekty, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania miasta, od jakości życia, szkolnictwa, służby zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, mobilności, transportu publicznego, także wszystkie aspekty, w których miasto działa aktywnie.
2: Możemy jakoś zachęcić słuchaczy do wypełnienia takiej ankiety?
13: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam i proszę mieszkańców, aby poświęcili kilka minut, aby wypełnić tą ankietę, bo głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny i planując rozwój miasta chcemy też zaangażować do tego procesu mieszkańców.
2: To przypomnijmy jeszcze, gdzie jest ona dostępna i do kiedy?
13: Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.bielsko-biala.pl. Link do niej jest dostępny w zakładce komunikaty i jest ona dostępna do 18 września tego roku.
2: Mówiła Aleksandra Podsiadlik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wyjdziemy teraz troszeczkę poza miasto, konkretnie do lasów wokół Bielska-Białej. Moim gościem jest Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast. To grupa, która walczy o utworzenie tak zwanych lasów społecznych. Ta walka nie idzie na marne, grupa jest coraz bliżej swojego celu. Jakie zmiany w ramach Lasów Wokół Miast, w ramach lasów społecznych, które są waszą inicjatywą, waszą tutaj propozycją?
14: No, zmiany jeszcze nie ma jako takiej, natomiast jest bardzo ważny etap, bowiem Instytut Ochrony Środowiska, który działa na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaprezentował koncepcję, jak mają wyglądać lasy społeczne wokół Bielska-Białej. Nas bardzo to cieszy, że zostały dopracowane scenariusze, które mówią o tym, co można, czego nie można w lesie robić w przyszłości. I dwa scenariusze szczególnie dla nas są ważne i tam zostały uwzględnione w tym pierwszym scenariuszu, gdzie gospodarka ma być nieprowadzona, gdzie pewne miejsca mają nie być rąbane. One powstały na podstawie naszej inwentaryzacji starolasów. My jako grupa społeczna bardzo żeśmy się napracowali i wykonaliśmy ogromną robotę, największą w Polsce. Tu chcemy się tym chwalić i ta robota nie poszła na marne, została wprowadzona i zweryfikowana przez Instytut, bo to nie jest tak, że my żeśmy sobie poszli do lasu, coś tam porobili, powiedzieli, tylko Instytut to zweryfikował i nasze dane, które dostarczyliśmy, przeszły pozytywną weryfikację. Mało tego, ta cała koncepcja jest z grubsza rzecz biorąc taka, która nam odpowiada. My mamy oczywiście uwagi, będziemy je prezentować, ale to są takie niuanse, tak zwane uszczelniające, żeby Lasy Państwowe nie mogły przysłowiowej nogi w drzwi włożyć. I nad tym będziemy pracować, natomiast reszta jest czymś takim fajnym i mamy ogromną satysfakcję jako grupa kilkudziesięciu osób, że nasza praca społeczna, praca nie poszła na marne, jest wykorzystana, jest doceniona i obiektywnie zweryfikowana.
12: Co to będzie oznaczać w praktyce dla lasów wokół naszego miasta?
14: Znaczy ten proces tworzenia lasów społecznych jest jeszcze niezakończony. To jest taki etap dość istotny, bo już bazujemy na pewnym dokumencie pewnych danych, które można krytykować albo jakby przeklewywać, tak jak my to będziemy robić. Natomiast jest to punkt wyjścia do czegoś, co ma się zakończyć pod koniec roku, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa. Czyli mamy okazję być, tak jak jesteśmy pierwszą stolicą kultury, być jednym z pierwszych miejsc w Polsce, bo już we Wrocławiu, Kielce już kończą pewien proces, być w czołówce miast, które będą miały inne spojrzenie na las. Taki, który jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi, że wchodząc do lasu, w miejscu, które jest turystycznie, rekreacyjne, ważne, ludzie nie będą uciekać, będą widzieć zręby. I co ważne u nas, i to podkreślaliśmy, to też wynika z dokumentów IOŚ-u, że

0: powierzchnicego Nadleśnictwa Bielsko, ale z tej części ten obszar, który mniej lub bardziej będzie chroniony, wyłączony z takiego dużego pozysku, to jest prawie 90%. I to jest właśnie ten nasz sukces, że udowodniliśmy, że te lasy powinny właśnie głównie spełniać funkcję wodochronną, a nie być tylko i wyłącznie dostarczycielem surowca.
1: Czyli kiedy będzie można mówić o tym już tak oficjalnie? Pod koniec roku?
0: Tak, no to już nie od nas zależy. My żeśmy swoją robotę zrobili, to znaczy my czuwamy i będziemy dalej robić, więc teraz tu już nie odpuścimy tego, siedzimy na tym koniu i jedziemy, ale procesy legislacyjne, takie, które mają zagwarantować nam to, co żeśmy wypracowali już później w praktyce, no są gdzieś tam robione w ministerstwie, ale jesteśmy na dobrej drodze, ufam. Chyba, że Lasy Państwo, jak to mają w zwyczaju, użyją swoich wpływów i będą bombardować tą ideę. Zapewne tak będzie, ale mam nadzieję, że ministerstwo się oprze.
1: Czyli w skrócie mieszkańcy mogą spodziewać się, że będzie mniej wycinek.
0: Tak, i o to nam chodzi, bo mieszkańcy postulowali, że nie może być prowadzonej takiej gospodarki jak do tej pory.
1: Mówił Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast, która walczy o utworzenie tzw. lasów społecznych wokół Bielska Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziu.
2: Mikołaj

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Mello Radio. Podkręcamy
1: cię. Ciągnę burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda. Po lecie skończył się lód.

0: Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kach,